0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Żandarmeria ucina spekulacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Miriam Lipińska. Identyfikacja obiektu, który został wyłowiony z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Teraz do akcji wkraczają wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy i pirotechnicy. Potem dronem zajmą się prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. I na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Wstępne ustalenia wskazują też, że jest to dron typu Gerbera. Podstawowy, tani bezzałogowiec z niewielkim zasięgiem. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzania kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są teraz finanse.
3: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące. Więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Z dnia na dzień rosną ceny paliwa na stacjach. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła prawie o 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
4: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
5: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem. I co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
6: Dzień dobry, witajcie moi mini w ten wtorkowy poranek, 15 dzień września, czas na program Trendy Start, tutaj Łukasz Michnal, tutaj Trendy Radio. Zaczniemy również przekazem na temat pogody, a dzisiaj mogą przydać się w regionie parasole. Deszcz będzie nam delikatnie padał z nieba, ale będzie to ciepły dzień, bo termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie pokażą w ciągu dnia 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr niekorzystny.
7: Reklama.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
14: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj wtorkowy poranek, w kalendarzu mamy 15 dzień września, czyli 258 dzień roku. 107 dni dzieli nas od jegoż końca. Imieniny świętuje dzisiaj Albin, Nikodem, Dolores, Jeremi, a także Teodor. Jeśli chodzi o długość dnia, to ten wtorek ma trwać 12 godzin i 41 minut. Wschód słońca był o 6.10, a zachód o 18.51. Dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 59 minut i krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 6 minut. Do równonocy jesiennej pozostaje nam 8 dni.
1: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

To Trendy Start, muzyczny poranek, okraszony również informacjami z kalendarium historycznego. W tej pierwszej godzinie sięgamy sobie do historii naszego kraju. Otóż 15 września 1339 roku zakończył się polsko-krzyżacki proces warszawski. W 1618 powódź w Grudziądzu. W 1793 rozwiązano konfederację targowicką. 1949 rozpoczął się czwarty międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. W 1993 roku ostatnie jednostki północnej grupy wojsk armii rosyjskiej opuściły Legnicę. W 1996 Rosjanin Wiaczesław Dżawanian wygrał 53. tur de Polonii.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Jarosławskiej Komendy, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej, podejrzewali, że 29-letni mieszkaniec gminy Chłopice może posiadać narkotyki. Pojechali pod ustalony adres. Mężczyzna na widok policjantów zaczął zachowywać się bardzo nerwowo i agresywnie. Podczas przeszukania w miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 140 gramów suszu roślinnego, ponad 96 gramów białej, skrystalizowanej substancji oraz zbryloną substancję koloru brunatnego. Wstępne badania wykazały, że jest to marihuana, mefedron i haszysz. Funkcjonariusze znaleźli również tabletki i grzyby. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. 29-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy a powiatem gorlickim. Współpraca ma przede wszystkim zwiększyć dostęp młodych mieszkańców powiatu do informacji o możliwościach oferowanych przez ochotnicze chówce pracy oraz ułatwić im korzystanie z dostępnych form wsparcia. W ramach porozumienia planowane jest między innymi upowszechnianie informacji o działalności i ofercie OHP, wspieranie rekrutacji młodzieży do ochotniczych chówców pracy, a także lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej i zawodowej do lokalnych potrzeb oraz sytuacji na rynku pracy. Ważnym obszarem współpracy będzie również promocja doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Strony deklarują także współdziałanie przy zadaniach związanych z refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników, organizację konferencji, spotkań i konsultacji oraz wzajemne informowanie o inicjatywach istotnych dla młodych mieszkańców powiatu. Powiat tarnowski rozpoczął realizację projektu Bezpieczny Dom – czujniki tlenku węgla i dymu dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego Bezpieczny Dom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w czujniki wykrywające tlenek węgla oraz dym. W ramach projektu przewidziano zakup i montaż 500 czujników w budynkach jednorodzinnych na terenie powiatu tarnowskiego. Urządzenia mają pomóc w szybkim wykryciu zagrożenia pożarem lub obecnością czadu, który jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Nabór wniosków prowadzony jest do 29 września. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do 2 października bieżącego roku. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej realizuje bezpłatne szkolenia w ramach ogólnopolskiego programu Hashtag w gotowości, dające mieszkańcom regionu praktyczną wiedzę o bezpieczeństwie. Program pozwala uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności, które mogą pomóc chronić zdrowie i życie własne oraz innych osób. To także ważny element budowania odporności społecznej i świadomości obywatelskiej. Jak udzielić pierwszej pomocy, przygotować rodzinę do ewakuacji, poradzić sobie podczas awarii infrastruktury lub rozpocząć próbę cyberoszustwa? Odpowiedzi na te pytania można poznać podczas praktycznych szkoleń realizowanych w ramach programu W gotowości. To propozycja dla osób, które chcą świadomie przygotować się na nieprzewidziane sytuacje i nauczyć się skutecznego działania wtedy, gdy liczą się opanowanie, wiedza i właściwe decyzje. W gotowości jest ogólnopolskim programem powszechnych i dobrowolnych szkoleń obronnych. Szkolenia nie są ćwiczeniami wojskowymi. To praktyczna edukacja obywatelska prowadzona przez żołnierzy Wojska Polskiego oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie wojskopauzapolskie.pl.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
4: Hej, hej! Dla miłości! Hop!

płacze, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

Czas już na kolejne informacje z naszego kalendarium wspomnień. 15 dzień września. Co słychać, jeśli chodzi o historię świata w aspekcie tej daty? W 921 roku księżna czeska Ludmiła została uduszona na polecenie swej synowej Drachomiry. W 1732 Jeremiasz III został po raz drugi ekumenicznym patriarchą Konstantynopola. 15 września 1859 roku otwarto Teatr Wielki w Göteborgu. W 1911 roku w portugalskim Porto założono klub piłkarski Académico FC. W 1943 roku w północnej części Włoch powstała faszystowska Włoska Republika Socjalna z Benito Mussolinim na czele. 15 września 1975 roku otwarto pierwszy odcinek metra w stolicy Chile, Santiago.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Damy tu mamy!

Naszą poranną historyczną wiedzę uzupełniamy także wiadomościami z kalendarium muzycznego. 15 września 1941 roku urodziła się Sign Tolly Anderson, wokalistka i współzałożycielka zespołu Jefferson Airplane. Zmarła w 2016 roku. 15 września 1963 urodził się Krzysztof Zawadka, gitarzysta, który współpracował m.in. z grupami T-Love, Dub i Oddział Zamknięty. W roku 1986 urodził się George Watzki, wokalista i autor tekstów. W 1986 ukazał się siódmy studyjny album zespołu Talking Heads zatytułowany True Stories. I rok 2017, 15 września ukazał się debiutancki album Mary z Polski pod tytułem Miło było pana poznać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przydryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w zachodniopomorskim. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono wczoraj nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95, za litr oleju napędowego o złotówkę więcej i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
3: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
4: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
5: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay.
6: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
1: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada Komisja Ligi. Zasługuje na krytykę, ale na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A w Ekstraklasie trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie ósmej kolejki pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na piąte miejsce.
2: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny, no, ale nie myślimy już o niczym innym, tylko o tym, żeby zrewanżować się Pogoni za poprzedni sezon.
1: Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze. A we Włoszech po 4 kolejkach Serie A dwie drużyny mają wciąż komplet punktów. To AS Roma, która pokonała wczoraj na wyjeździe Torino 2-0 oraz Inter po zwycięstwie w Mediolanie nad Udinese 5-3. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył asystę. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu światowego rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest teraz numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest od wczoraj Jelena Rybakina, która wyprzedziła Arenę Sabalenkę, pokonując ją też w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
3: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Areną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tę rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy. Tak nie było 3-4 lata temu.
1: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Patrzę już na prognozę pogody, która podpowiada nam o tym, że dzisiaj w części regionu mogą spaść krople deszczu. Będzie to ciepły dzień, bo termometry w najbliższym czasie w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Tarnowie mają pokazać do 22 stopni Celsjusza w dzień. Wiatr z północnego zachodu w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali i biometr, który jest niekorzystny. W nocy z wtorku na środę termometry wskażą 13 stopni Celsjusza.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
13: Reklama.
14: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Minęła siódma, dzień dobry we wtorek, 15 dzień września. My już jesteśmy z wami od godziny szóstej, a więc otwierając kolejną godzinę wypełnioną muzyką, dołączymy jeszcze kilka ciekawych newsów. No i tak wspólnie jesteśmy z wami od wczesnych godzin porannych na 101.9, 95.2 FM. Łukasz Michnal, cała nasza redakcja poranka. Pozdrawia.
1: Trendy Radio 101.9 i 95.2 FM.

0: Reklama.
1: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 zł za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Dzisiaj 15 dzień września, mamy wtorek, czyli 258 dzień roku. Imieniny świętuje dzisiaj Nikodem, Roland, Albin, Kamila i także Katarzyna. Dzisiaj dzień majonezu kieleckiego, Międzynarodowy Dzień Kropki, Międzynarodowy Dzień Demokracji czy Dzień Olewania Systemu. To 258 dzień roku. Dzisiaj o 6.10 był wschód słońca, zachód ma być o 18.51, co oznacza, że dzień potrwa nam 12 godzin i 41 minut.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę po godzinie 14 w Wojkówce, gmina Wojaszówka, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu funkcjonariusze, 48-letni mieszkaniec Krosna, kierujący rowerem podczas wykonywania manewru zawracania, został potrącony przez kierującego Skodą. Za kierownicą samochodu siedział 28-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Obaj kierujący byli trzeźwi. W wyniku zdarzenia rowerzysta doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. W Iwoniczu oddano do użytku zmodernizowany obiekt przedszkola i żłobka gminnego. Budynek przeszedł gruntowny remont, termomodernizację oraz adaptację pomieszczeń do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaktualizowano również wyposażenie sal dydaktycznych i zaplecza sanitarnego. Obiekt przy ulicy Długiej został dostosowany do przyjęcia łącznie 160 dzieci. W ramach inwestycji powstały 4 sale przedszkolne dla 96 maluchów oraz 3 oddziały żłobkowe, które mogą przyjąć 64 dzieci. W budynku powstała także nowa sala wielofunkcyjna, pełny węzeł kuchenny i sanitarny, a na zewnątrz wybudowano nowy plac zabaw. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: Instytucja, można powiedzieć, że jest przeznaczona i dla rodziców, i dla najmłodszych dzieci, tak, oczywiście docelowo przede wszystkim dla dzieci. Jest to instytucja opiekuńcza, tak, nie edukacyjna. Jest to pierwszy żłobek na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Rekrutacja do żłobka trwa tak naprawdę przez cały rok i w sposób ciągły, także bardzo byśmy chcieli, że jeżeli kolejni rodzice będą zgłaszać taką potrzebę, że będą chcieli swoje najmłodsze dzieci zostawić właśnie pod naszą opieką w naszym gminnym żłobku, to również te grupy będą się rozwijać, będziemy zwiększać oczywiście wtedy też zatrudnienie pedagogów czy właśnie opiekunów do tych dzieci.
1: Zadanie zrealizowano dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 milionów złotych oraz ponad 4,3 miliona złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch. Placówka rozpoczęła oficjalną działalność 1 września.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Chcesz lepiej poznać Tarnów? Wybierz się na wycieczkę Złotym Meleksem. We wrześniu elektryk kursuje w soboty i niedzielę. Przejażdżka jest darmowa, ale obowiązuje kaucja. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na Meleksy nie ma zapisów i są bezpłatne, ale obowiązuje kaucja. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, a niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego.
4: Reklama. Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Pleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To poranek razem z Trend Radiem. To jest wtorek, a co słychać na szosach Podkarpacia i Małopolski? W tym temacie więcej informacji zdradza Michał Sienicki. Pora na info drogowe.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wyruszyć na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Ruch jest średni obecnie w tym mieście. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego na skrzyżowaniu ulic Przemyskiej, Bony i Lwowskiej. Trochę ściągamy nogę z gazu. Podobnie na ulicach Lipińskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Jagiellońskiej. Jak na razie bez większych trudności powinniśmy to miasto przejechać. Opuszczamy Sanok. Od dłuższego czasu trwa utrudnienie w miejscowości Grabownica Starzeńska. To z powodu prac drogowych przy drogach wojewódzkich. Ruch kierowany jest światłami. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka większych utrudnień na ulicach Krosna nie notujemy. Jedynie, gdzie musimy się uzbroić cierpliwość, to ulica Krakowska, ulica Czajkowskiego, Pużaka, Korczyńska, Niepodległości, Tkacka, Podwale. Ulica Grodzka w dalszym ciągu jest kierowana sygnalizacją świetną, lecz od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, będzie ono nieprzejezdne całkowicie. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Jeżeli jedziemy przez Jasło, nogę z gazu ściągniemy tuż przed rondem Solidarności. Robi się tłoczniej w obrębie rynku, trochę wolniej ulicami Piłsudskiego. Na 3 maja troszkę zwalniamy przed skrzyżowaniem właśnie z ulicą Metzgera oraz na wysokości rafinerii w kierunku wjazdowym do Jasła. W Gorlicach szczególnie uważajmy na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu, troszkę wolniej ulicą Piłsudskiego oraz na wjeździe od strony Klęczyn.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Świąt ci dzisiaj u nas dostatek, no właśnie, a wśród tych świąt Międzynarodowy Dzień Kropki. Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Wy też wierzcie w siebie. To może być przekaz z tego, co właśnie przed momentem mówiłem. Ale przecież coś dla fanów kulinarnych doznań mamy, bo przecież dzisiaj też i dzień majonezu. No a majonez w polskich domach posiada szczególny status i jako jeden z nielicznych wyrobów spożywczych wzbudza emocjonalny stosunek u konsumentów. No bo przecież przed każdymi świętami w mediach toczą się zażarte dysputy o wyższości tej lub innej marki nad resztą konkurentów.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych. Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie, w pobliżu polskiej granicy, rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna.

0: ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia:
1: państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
0: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. I tak zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma grozić za objeżdżanie opuszczonych zapór czy wjazd na tory przy czerwonym świetle. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone, amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów, twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelskim.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają dziś w Sofii z Ukrainą. Nasi rywale wygrali wczoraj z Portugalią 3-0, są więc wciąż niepokonani w turnieju. Biało-czerwoni też nie przegrali jeszcze meczu. Wygrali gładko 3 razy po 3-0, ale dziś tak łatwo już nie będzie, mówi asystent Nikoli Grbicza, trener Maciej Kołodziejczyk.
2: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania i na takie spotkanie nastawiamy się również teraz. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku.
1: Dużą niespodziankę na Mistrzostwach Europy sprawiła wczoraj Grecja, pokonując Słowenię 3-1. To grupa A, w której niepokonani są wciąż Włosi i Czesi. Trwa za to koszmar Holendrów, którzy przegrali wszystkie mecze. Wczoraj lepsza po tiebreaku była Serbia. Magdalena Fręch pokonała Japonkę na Ochi 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka Caroline Dolhite. A już za tydzień do gry powinien wrócić Jannik Sinner. Lider światowego rankingu, który opuścił US Open, zgłosił się do turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. Piast Gliwice w meczu kończącym 8 kolejkę Ekstraklasy wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 2-0 i awansował na 5 miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który w hicie weekendu pokonał Lecha Poznań. Kolej już spadł na 3 miejsce, a druga jest Legia Warszawa. Tabelę wciąż zamyka Raków Częstochowa, choć w weekend wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. A już jutro rusza Liga Europy. W fazie ligowej zagrają Jagiellonia i Lech. Zespół z Białegostoku zacznie jutro w Grecji od meczu z Olympiakosem Pireus. Kolejusz w czwartek zagra w Londynie z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka, bo Dziki Warszawa walczą awans do Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polska drużyna wygrała z BK Opawa 116-99. Pojutrze Dziki zagrają z VfL Ryga, który wygrał w zazerskim Landau Lions 105-88. Pewni udziału w fazie grupowej są mistrzowie Polski Legia Warszawa, którzy w grupie B zmierzą się z Galatasaray Stambuł, SIK Strasburg i Cibonon Zagrzeb.

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie oraz małopolskie niebo dzisiaj zachmurzone, w części regionu niewykluczony opad deszczu, ale będzie to ciepły dzień, bo chociażby termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Rzeszowa czy Sanoka pokazywać mają w dzień od 18 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.
3: Minęła ósma, to wtorek, to 15 dzień września, Łukasz Michal i poranna zmiana. Tak, będziemy rozpoczynać trzecią godzinę programu. Jeszcze do godziny 11 można razem z nami dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, a zawsze na Podkarpaciu i w Małopolsce jesteśmy z wami od wczesnego ranka.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: To kolejna godzina, którą spędzacie razem z nami. Wtorek, 15 dzień września, a u nas już szykuje się rozmowa dnia na ten wtorkowy poranek. Dajcie głośniej radioodbiorniki.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
9: Intensywny trening bez taryfy ulgowej, stara szkoła boksu, a przy tym sportowa atmosfera pod okiem wielokrotnego mistrza Polski w boksie i szkoleniowca wielu wybitnych pięściarzy Zbigniewa Raubo. Tak wyglądała sobota w krośnieńskiej hali Mosir, gdzie odbyło się spotkanie w ramach seminariów z mistrzami sportu. W spotkaniu wzięli udział miłośnicy boksu z Krosna i okolic, mówi Sabina Śnioch, współorganizatorka wydarzenia.
10: Wspólnie z klubem Gawrep Krosno właśnie podjęliśmy taką decyzję o trenerze Raubo, bo jest to osoba, którą kojarzy i bardzo znają osoby od dzieci po młodzież i dorosłych. Także jest to nazwisko bardzo rozpoznawalne i widzimy po frekwencji, bo cała hala jest pełna w Krośnie, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, co widać i słychać na sali.
11: Zbigniew Raubo ma taki swój specyficzny styl, chyba, który trafia do zawodników.
10: Tak, trener Raubo jest bardzo charyzmatyczny, potrafi dosadnie powiedzieć to, co myśli bezpośrednio, a dzięki temu też ma szacunek u swoich uczestników, także myślę, że to jest też taka stara szkoła polska boksu, gdzie nie ma miękkiej gry, jest twardy trening i nie bierze jeńców.
11: Odwiedzacie różne miejsca w Polsce, prawda?
10: Tak, jeśli chodzi o seminaria z mistrzami, to w całej Polsce organizujemy takie treningi z mistrzami sportów i sztuk walki oraz popularnymi trenerami. Muszę przyznać, że jeśli chodzi tutaj o nasz kraj, to ludzie bardzo chętnie trenują, bardzo chętnie spędzają weekend aktywnie, trenując z osobami popularnymi, którzy przekazują swoją wiedzę, doświadczenie, a także jest to dla wielu z tych osób, uczestników, spełnienie wielkiego marzenia, żeby poznać swojego idola sportowego, potrenować z nim na jednej sali i otrzymać takie indywidualne wskazówki podczas treningu. Tutaj w Krośnie możemy zobaczyć, że jest przedział, jeśli chodzi o wiek, myślę, że tak od 10 lat w górę, górę do 105, a tak poważnie to są dzieci, młodzi, jeszcze dorośli, także każdy znajdzie coś dla siebie, a nas to cieszy, że młode pokolenia też kojarzą te nazwiska. Jeśli nie znają, to poprzez właśnie takie seminaria i treningi mogą poznać legendy naszych sportów walki.
9: Charyzma i sposób bycia Zbigniewa Raubo przyciąga wielu, dlatego zaproszenie trenera to dobry pomysł na promocję boksu, powiedział Max Gibadło z klubu Gawra Krosno.
12: Myślę, że czegoś takiego tu w Krośnie jeszcze nie było, zwłaszcza o kierunku bokserskim. Myślałem coś o czymś, o jakiejś znanej osobie, która może fajnie rozpromować tą piękną i trudną dyscyplinę, jaką jest boks. Wpadł pomysł na Raubo. Zbigniew Raubo, wiadomo, charyzmatyczna postać. Miałem przyjemność trenowania u niego na kadrze, także poznałem jego szkołę i wiedziałem, że na pewno będzie ciekawie. No i tak się składa, że Zbigniew Raubo po 15 latach, bo tak naprawdę z 15 lat temu byłem u niego na obozach, przestraszony 15-letni chłopak. No i teraz Zbigniew Raubo odwiedza nas w Krośnie, także myślę, że super sprawa, fajnie to wszystko gdzieś tam się w życiu zmienia. No i tak jest Zbigniew Raubo w Krośnie. Ponad 60 osób, także myślę, że fajna frekwencja. Wiadomo, troszkę się obawiałem, jak czy będzie takie zainteresowanie, ale okazało się, że zainteresowanie jest super, także myślę, że zdecydowanie na plus.
11: A czym wyróżnia się Zbigniew Raubo wśród innych trenerów?
12: Zbigniew Raubo to na pewno taka forma trochę, że ja tak powiem w cudzysłowie, takiej starej szkoły. Ja myślę, że kiedyś to było tak, że to zawodnik dbał o trenera i to zawodnik musiał się starać, żeby trener go uznał i to zawodnik musiał zasuwać i robić wszystko, żeby uzyskać to uznanie, bo tych zawodników i też zawodników na sali było pełno, nie można było się dostać do klubu, bo nie było miejsc. Teraz jest troszkę odwrotnie, teraz to troszkę trener musi dbać o zawodnika. Jeśli zawodnik się zniechęci, trener musi dbać o to, żeby zawodnik się nie zniechęcił. No i przez to jest zupełnie inaczej.
11: Może tutaj zbyt delikatny z czasem.
12: Podchodzą bardzo delikatnie do zawodnika. Ja też uważam, że to jest też bardzo dobre, nie? Inne czasy są po prostu, także wiadome. No i Zbigniew Raubo charakteryzuje się tą starą szkołą, w cudzysłowie powiem, nie cacka się z zawodnikami, trzyma się swoich zasad i no myślę, że jest to naprawdę fajne sposób prowadzenia treningu. Na pewno tego doświadczyłem i myślę, że będzie fajnie.
11: Pierwsze seminarium, ale pewnie już myślicie, żeby za pewien czas powtórzyć.
12: Tak. Myślę, teraz było seminarium bokserskie, myślę może o jakichś innych dyscyplinach, bo u nas w klubie są tak naprawdę 4 dyscypliny, już jest boks, K1, MMA i jest brazylijskie jiu-jitsu, także tych dyscyplin jest. Myślę, że zainteresowanie tymi sportami jest, także teraz bokserskie, może w przyszłości jakaś inna dyscyplina, jeszcze to pomalutku pomyślimy, bo wiadomo, najpierw się to musi skończyć.
9: O celach treningu i o problemach, z którymi spotykają się młodzi adepci boksu, mówi trener Zbigniew Raubo.
13: Żadna filozofia trening polega na tym, żeby sobie potrenować, doskonalić sobie jakieś umiejętności, poprawić te, które są słabsze, nauczyć się jakichś nowych elementów. Najnormalniejszy trening sportowy.
11: A z czym młodzi bokserzy mają najczęściej problemy?
13: Z koncentracją. Młodzi mają to do siebie, że szybko by się chcieli nauczyć. Naoglądają się w internecie tych wielkich mistrzów i myślą, że ci wielcy mistrzowie wczoraj przyszli i dzisiaj potrafią, a to niestety wymaga wieloletniej pracy, wytrwałości, takiej konsekwencji w działaniu. I to jest największy problem. Bo tak, młodzież mamy naprawdę w Polsce fajną. Mógłbym dawać wiele przykładów bardzo pozytywnych młodzieży, ale ta niecierpliwość troszeczkę im zakłóca ten wewnętrzny spokój.
11: Niecierpliwość w czasie treningu, w czasie długiego przygotowania, a już przy samej walce, przy samym zwarciu?
13: Przy samej walce się tyle dzieje, że tam raczej już nie ma czasu na myślenie, co będzie, tylko każdy chciałby już teraz wygrać szybko, a jak coś nie wychodzi, to się trochę podłamują, nie? I wiele jest, na przykład znam, mógłbym mnożyć przykłady, gdzie fajnych chłopaków, bardzo duża liczba, nie wyszło na jednej walce, nie wyszło na drugiej, rezygnują i szukają jakichś innych wyzwań. To jest chyba najbardziej polski problem. Dzisiaj za dużo chcemy dzisiaj.
11: A właśnie, czy sport, boks jest dla każdego? Bo widzimy tutaj i panów, i panie, i nawet bardzo młodych ludzi.
13: Jak historia świata pokazuje, każdy gdzieś tam się chciał kiedyś bić, chciał się szarpać, nie? Boks trochę wymaga takiego zdrowego rozsądku. Ogólnie idiota w życiu nic nie osiągnie, nie? To trzeba mieć w głowie układanie. Nie ma dziedziny życia, gdzie ktoś nieogarnięty osiąga sukces, nie? Tu trzeba takiego naprawdę pozytywnego myślenia, wielu takich rzeczy, bo to, że musimy w sporcie ogólnie gimnastyka, sprawność jest taką podstawą, nie? Jeżeli jestem dobrze wygimnastykowany, dobrze przygotowany do wszystkiego, to sobie każdy, czy to zapasy, czy to boks, czy to judo, czy karate, tam niestety ta sprawność ogólna jest podstawą do wszystkiego. I tutaj z naszą sprawnością polskiej młodzieży, tu, o ile o same rozumienie, same podejście, młodzież mamy naprawdę fajną, ale nie wygimnastykowaną, nie? I dzieciak 15-letni przychodząc na salę naprawdę ma problemy z przewrotem w przód, przewrotem w tył, gdzie za moich czasów, a to nie było tak strasznie dawno, na każdym wychowaniu fizycznym przewrót w przód, przez konia, przez skrzynię, to był obowiązek, to był. A dzisiaj tego nie ma i ta nasza młodzież, o ile intelektualnie jest fajna, mimo tego, że jest niecierpliwa, to ze sprawnością ogólną ma problemy, nie? I trenerom dużo czasu zajmuje, żeby tych dzieci przygotować do danego zajęcia.
11: Czyli trzeba w ogóle zacząć od ogólnej sprawności biegania, chodzenia.
13: O tym mówię, nie? A to niestety wymaga cierpliwości. To się nie da, że dzisiaj zrobię przewrót, jutro go będę umiał, nie? A ta młodzież chciałaby teraz wszystko, nie? To jest chyba wada polskiego społeczeństwa, nie? Że chcielibyśmy dzisiaj, ale bez tej gimnastyki, ale bez tego, nie? Bo tutaj wejdę i palnę później, a nie masz ogólnej sprawności, ciężko się poruszać i się dziwimy, że nie idzie tak, jakbyśmy sobie chcieli.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W sobotę po godzinie 17 dyżurny odebrał zgłoszenie, że w jednym z budynków wielorodzinnych w Sanoku na ulicy Kolejowej wybuchł pożar. Na miejsce pierwsi dotarli sanoccy policjanci. Mundurowi natychmiast wbiegli do bloku i poinformowali mieszkańców o konieczności opuszczenia budynku. W mieszkaniu, z którego wydobywał się dym, nikt nie otwierał i nie reagował na pukanie. Funkcjonariusz wyważył drzwi, wszedł do środka i odnalazł leżącego na podłodze mężczyznę, którego wyniósł na klatkę schodową i przekazał koleżance z patrolu. Podczas schodzenia po schodach poszkodowany przekazał, że w mieszkaniu przebywa jeszcze jego kolega. Policjant ponownie wrócił do lokalu, aby odnaleźć drugiego mężczyznę. Zauważył go w innym pomieszczeniu, jednak mężczyzna nie chciał wyjść. W wyprowadzeniu mężczyzny z mieszkania policjantowi pomogli strażacy. 50- i 55-latek zostali przekazani pod opiekę ratowników medycznych. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Trafili na obserwację do szpitala. Po zakończonej akcji gaśniczej mieszkańcy powrócili do swoich domów. W sprawie jest prowadzone postępowanie, które ustali przyczyny i okoliczności pożaru. Zakończyły się prace związane z rozbudową ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. W ramach zadania wykonano nową jezdnię asfaltową o szerokości 5,5 metra. Po jednej stronie ulicy powstał chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów. Przebudowany został również przepust drogowy na potoku rzeka oraz wykonano nową kanalizację deszczową. Zakres prac obejmował także modernizację oświetlenia ulicznego. Wzdłuż ulicy zamontowano 11 nowych opraw oświetleniowych. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Wilhelma Macha i Wielopolskiej powstało bezpieczne przejście dla pieszych. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła ponad 5 600 000 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
2: Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie lat 60. i 70., ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni, doczekał się solidnego liftingu. Ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną, mówi Joanna Kalisz-Dziki, dyrektor biblioteki.
4: Budynek przeszedł kilka ważnych zmian. Przede wszystkim poprawiła się jego efektywność energetyczna. Pojawiły się udogodnienia w postaci chociażby klimatyzacji czy wymiany instalacji energetycznej, a więc jednocześnie można tu śmiało powiedzieć, że poprawa bezpieczeństwa w obiekcie. Wszystkie pomieszczenia, w których pracujemy, przyjmujemy naszych czytelników, zostały odświeżone. Warto, aby pamiętać o tym, że ten projekt nie obejmował wymiany wyposażenia, to jeszcze przed nami.
2: To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 190 500 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji, budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb. Za dwa tygodnie, w poniedziałek 28 września, w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie posłuchać będzie można występów nauczycieli zespołu szkół. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17, wstęp na nie jest wolny.
1: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: tych żelków od Oleofarm.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Muzyka gra, mam nadzieję, że u was też wszystko w porządku i jednym słowem wszystko gra jak należy. Właśnie, nim powrócimy do kolejnych wielkich hitów, które gdzieś tam nam też od czasu do czasu podsyłacie, jak i również wysyłacie swoje przemyślenia, to teraz Michał Sienicki ma informacje z dróg regionu. Kierowcy, kolejny komunikat tegoż wtorkowego ranka dla was.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjedźmy ponownie na drogi naszego regionu, rozpoczynamy podróż w Sanoku. Miejsce, gdzie trzeba odjąć nogę z gazu, to ulica Bony przy skrzyżowaniu z ulicą Lwowską oraz Dmowskiego i Rymanowska przy dojeździe do ronda Beksińskiego. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Pieszczackiej, Legionów, Jagiellońskiej i Grodzkiej, gdzie trwają prace drogowe. Utrudnienia na ulicy Naftowej, troszkę wolniej na Rzeszowskiej. W Jaszczy hamujemy przede wszystkim w centrum miasta. Dojazd do ronda Solidarności też troszkę zwolniony. Na ulicy Metzgera niewielkie spowolnienia, troszkę wolniej na Piłsudskiego. W Kurlicach noga z gazu na ulicach Węgierskiej, Sienkiewicza, ulicy Parkowej, Kościuszki, Stawiska, Legionów i Mickiewicza.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Uwaga mieszkańcy Podkarpacia. Dzisiaj również w południowej części województwa podkarpackiego musicie przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Od wczoraj PGE Dystrybucja rozpoczęła prace modernizacyjne sieci. Wyłączenia obejmą powiaty Sanocki, Brzozowski, Krośnieński, Leski, a także Bieszczacki. Prace będą prowadzone do najbliższego piątku, a przerwy w dostawie energii zaplanowano najczęściej między godziną 8 a 16.
6: La lune cache le soleil. La lumière s'en va. Un petit moment d'obscurité. Infinité.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
2: Tylko żeby to było estetycznie.
1: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji. Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
3: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
4: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
3: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
4: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
3: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
1: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś czterodniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
5: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
1: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy warszawskich autobusów czekali od dawna. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki.

0: Jedynki. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
1: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolana, nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
0: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Łatwe spotkania już się skończyły. Polscy siatkarze, którzy na Mistrzostwach Europy rozbili do zera Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, zagrają dziś z Ukrainą, która także wygrała wszystkie mecze. Stawką tego pojedynku jest prawdopodobnie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Szykujemy się na trudny mecz, mówi libero Maksymilian Graniczny.
2: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
1: Mecz Polska-Ukraina dziś o 18:00 w Sofii. Największa nadzieja piłkarskiej kadry wraca do gry. Oskar Pietuszewski wrócił do normalnych treningów i zdaniem portugalskich dziennikarzy będzie do dyspozycji trenera już w najbliższy weekend. A będzie to ważny mecz dla prowadzącego w tabeli FC Porto, bo mistrzowie kraju zagrają w niedzielę z Benficą Lizbona. Pietuszewski z powodu kontuzji mięśniowej nie zagrał jeszcze w tym sezonie żadnego meczu. We Włoszech dokończono wczoraj czwartą kolejkę Serie A. Niespodzianek nie było. Trzy pierwsze drużyny w tabeli wygrały swoje mecze. Inter ograł Udinese 5-3, Roma pokonała na wyjeździe Torino 2-0, a Como wygrało z Parmą 2-1. W Anglii świetny start sezonu notuje Leeds, które nie przegrało jeszcze meczu. Wczoraj wygrało z Newcastle 4-1 i awansowało na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Nieudany debiut nowego trenera Radomiaka. W pierwszym meczu pod wodzą Rafała Grzyba zespół z Radomia przegrał z Piastem Gliwice 0-2.
3: Biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, myślę, że ten mecz był na tyle otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał dwa ciosy, które pozwoliły tutaj zwyciężyć. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
1: To był mecz kończący ósmą kolejkę Ekstraklasy. Piast dzięki wygranej awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który dziś wieczorem zagra w Kielcach z Koroną w zaległym meczu drugiej kolejki. Z kolei w Częstochowie czeka nas mecz z trzeciej serii spotkań. Ostatni w tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj na podkarpackim oraz małopolskim niebie przewaga chmur, w części regionu niewykluczone opady deszczu. Na termometrach natomiast w ciągu najbliższych godzin od 18 do 22 stopni Celsjusza. Termika ciepła i mokra, wiatr północno-zachodni w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
7: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Reklama. Trendy Radio.
5: Po 9 na zegarach, więc kolejna godzina rozpoczęta. Jak to zwykle u nas właśnie w tej najbliższej godzinie będziemy przeglądać poranną prasę, a robi to na 101.995.2 FM Ewa Bukowiecka, z którą już niebawem będziemy mieli przyjemność ją usłyszeć.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam we wtorkowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie. Będzie też kilka tematów kryminalnych. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
4: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania gazety Codziennej Nowiny. Sąd apelacyjny w Rzeszowie nie zdołał podczas jednego poniedziałkowego posiedzenia rozstrzygnąć o losie Doroty G., oskarżonej o zamordowanie swojego 8-letniego syna Oskara. Wyrok ma zapaść w przyszłym tygodniu. O tym, że do zabójstwa doszło, a sprawczynią jest matka, przekonany był Sąd Okręgowy w Rzeszowie, skazując nieprawomocnie Dorotę G. w listopadzie ubiegłego roku na 25 lat pozbawienia wolności, możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 20 latach odbywania kary i dożywotni zakaz prowadzenia działalności, także zawodowej, w której miałaby jakikolwiek kontakt z nieletnimi. Strażnicy graniczni z Przemyśla rozbili nielegalną fabrykę papierosów. 10 zatrzymanych Białorusinów dobrowolnie chce poddać się karze. W hali znajdowała się profesjonalna, w pełni wyposażona linia do produkcji papierosów. Do jej obsługi koniecznych było 10 pracowników. Tych przestępcy werbowali spośród cudzoziemców ze wschodu, szukających zatrudnienia w Polsce. Prawie 2 miliony złotych w postaci podkarpackich czeków turystycznych zostało pobranych w ciągu zaledwie godziny. Ruszyła pierwsza tura programów, w której do rozdysponowania było 6600 czeków. O tym, że podkarpacki czek turystyczny będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, organizatorzy byli przekonani. Skala zainteresowania okazała się jednak znacznie większa, niż można było się spodziewać. W poniedziałek o godzinie 12 rozpoczęło się wydawanie pierwszych puli czeków. W tym samym czasie na stronę internetową programu ruszyły tysiące osób. Adrian Michałek i Jacek Surówka powalczą o stanowisko burmistrza Tyczyna w drugiej turze przedterminowych wyborów. W pierwszym głosowaniu mieszkańcy mieli do wyboru 4 kandydatów, jednak żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości ponad 50%.
5: Pick up the phone. This is a call from Babylon.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy teraz, przy jakich zdarzeniach drogowych interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Policjanci ze Stalowej Woli otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do jakiego doszło po godzinie 7 na ulicy Sandomierskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 77 doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym Renault. Na badania do szpitala trafiły 3 osoby podróżujące samochodem osobowym. W tym miejscu występują utrudnienia w ruchu, a policjanci kierują na objazdy. Przed godziną 7 w miejscowości Widna Góra w powiecie Jarosławskim kierujący Hyundaiem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z Oplem, którego kierująca wykonywała w tym czasie manewr wyprzedzania. Kobieta trafiła do szpitala na badania.
1: A mówiła o tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Jarosławskiej Komendy, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej, podejrzewali, że 29-letni mieszkaniec gminy Chłopice może posiadać narkotyki. Pojechali pod ustalony adres. Mężczyzna na widok policjantów zaczął zachowywać się bardzo nerwowo i agresywnie. Podczas przeszukania w miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 140 gramów suszu roślinnego, ponad 96 gramów białej, skrystalizowanej substancji oraz zbryloną substancję koloru brunatnego. Wstępne badania wykazały, że jest to marihuana, mefedron i haszysz. Funkcjonariusze znaleźli również tabletki i grzyby. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. 29-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wypalenie zawodowe dotyka według różnych badań od 23 do 35% polskich pracowników. Osoby doświadczające emocjonalnego wycieńczenia tracą motywację, siły, zapał oraz chęci do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, zwłaszcza osób, które w wyjściowym stadium charakteryzowały się wysokim poziomem motywacji, zaangażowania i energii, a nawet talentem w określonej dziedzinie. Przyczyn wypalenia zawodowego może być wiele, mówi Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog.
2: Można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami osobowościowymi pracownika.
1: Wypalenie zawodowe najczęściej występuje w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarek i innych. Komisariat Policji w Ciężkowicach otrzymał nowy oznakowany radiowóz marki Toyota. Zakup samochodu został zrealizowany w ramach współfinansowania. Środki na zakup przekazała Komenda Główna Policji oraz 3 lokalne samorządy: gmina Ciężkowice, gmina Gromnik oraz gmina Rzepiennik Strzyżewski. Nowy samochód będzie wykorzystywany przez policjantów podczas codziennych patroli, interwencji oraz działań prewencyjnych. Pozwoli funkcjonariuszom sprawniej docierać na miejsca zgłoszeń i skuteczniej realizować zadania na terenie podległych Komisariatowi Policji w Ciężkowicach. W Pasażu Odkryć w Tarnowie co niedzielę odbywają się seanse w tamtejszym planetarium. Zaplanowano je o godzinach 10.30, 12.30 i 14.30. W najbliższy weekend, a konkretnie 20 września w repertuarze znalazły się 3 propozycje. Pierwszy z nich to Explore. To opowieść o historii astronomii, wielkich odkryciach i przyszłości kosmicznych wypraw. Kolejny film to Zwierzaki na niebie i w kosmosie. Ostatni tego dnia seans to Dinozaury – historia przetrwania. To z kolei film 3D, który zabiera widzów do prehistorycznego świata gigantów.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
8: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
9: Reklama.

0: dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie między innymi o inwestycjach drogowych. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Czas teraz na Gazetę Krakowską. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę dotyczącą ponownej analizy odcinka drogi krajowej nr 75 na trasie Łososina Dolna - Tęgoborze. To kolejny ważny krok w przygotowaniach do budowy sądeczanki. Wartość umowy to blisko 593 tysiące złotych, a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie opracowania. To już czwarta umowa dotycząca prac przygotowawczych dla nowej trasy, która ma połączyć Brzesko z Nowym Sączem. W wydarzeniu wziął udział Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Stacji narciarskiej Długa Polana w Nowym Targu grozi zamknięcie, bo jeden z właścicieli kluczowej działki nie chce już przedłużać umowy dzierżawy. W Białce Tatrzańskiej ktoś dał ogłoszenie o sprzedaży strategicznej działki dla stacji narciarskiej Kotelnica Białczańska, bez której trasa narciarska nie może działać. Właściciele stacji narciarskich mówią, że konieczne jest w Polsce prawo śniegu. Z kolei górale z Federacji Obrony Podhala uważają, że to wywłaszczenia i rozwiązania siłowe dla prywatnego biznesu. To najważniejsza informacja dla elektrowni Sierrza w tym roku. Zakład w Trzebini otrzyma wsparcie z rynku mocy na 2027 rok. Oznacza to, że wbrew wcześniejszym obawom elektrownia nie zakończy działalności wraz z końcem 2026 roku. Dla pracowników strony społecznej i władz samorządowych to ważny krok, ale jednocześnie dopiero początek walki o długoterminową przyszłość Sierrzy.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Poranny przegląd prasy na antenie Trend Radia za nami. Zbliża się tymczasem godzina 10. Czas na przerwę, może dla niektórych w pracy, a dla innych czas, aby sprawdzić, co dzisiaj dzieje się w kraju i na świecie. To możecie zrobić spokojnie razem z nami, bo przecież po chwili na muzykę zagości najnowszy serwis informacyjny u nas co godzinkę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą. Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
2: Ciężko?
3: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
1: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
4: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
5: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa

0: Z 27 miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
1: Uwaga kierowcy, do 15 zamknięty będzie w obu kierunkach tunel w ciągu drogi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
2: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
1: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18:00. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
3: Część nieba nad Podkarpaciem oraz nad Małopolską dzisiaj zachmurzona. Lokalnie mogą pojawić się krople deszczu, ale będzie to ciepły dzień, bo w wielu zakątkach regionu termometry przekroczą 20 stopni Celsjusza. Do 12 km na godzinę powieje nam w porywach wiatr z północnego zachodu, ciśnienie 1018 hektopaskali. No i termika zapowiada się ciepła i mokra. Biometr jest niekorzystny. Cieplej jutro. 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia i 9 kresek w nocy.
4: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18:00 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Minęła już godzina 10:00. My od 6:00 jesteśmy z wami. Tutaj poranek Trendy Start. Zaczynamy ostatnią godzinę wspólnego witania tegoż dnia. A wy jakie macie plany? Sprzątanie, gotowanie czy po prostu odrobina relaksu? 15 września. Pięknie dzisiaj witamy, pozdrawiamy. No i zostańcie razem z nami, bo my gwarantujemy najlepszy miks hitów i garść ciekawostek z okolicy.

0: poranny miks hitów na antenie Trend Radia. To wszystko w ramach programu Trendy Start. Teraz, no właśnie, przeniesiemy się do roku 2000, ale ten rytm w ogóle się nie starzeje. Na antenie Trend Radia czas na absolutny klasyk francuskiego house'u, który z miejsca podbija temperaturę w samochodzie i w biurze. Dajcie głośniki zdecydowanie głośniej, bo to właśnie Lady i niezapomniana formacja Mojo.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit dnia.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
3: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
2: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla Ciebie.

To Trend Radio, a teraz u nas już kilka słów na temat podkarpackiego czeku turystycznego. Ten program właśnie niedawno ruszył i obejmuje dofinansowanie do noclegów w województwie podkarpackim. Dzięki niemu turyści mogą obniżyć koszt noclegu w obiekcie biorącym udział w programie i zaplanować wyjazd do podkarpackiego poza głównym sezonem turystycznym. Czek ma wartość 300 zł i można go wykorzystać przy pobycie obejmującym minimum 2 noclegi. Program jest realizowany w 3 turach, od września do listopada bieżącego roku, a liczba czeków jest ograniczona. Decyduje kolejność składania wniosków, a ta, no właśnie, do wyczerpania puli środków.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę po godzinie 17 dyżurny odebrał zgłoszenie, że w jednym z budynków wielorodzinnych w Sanoku na ulicy Kolejowej wybuchł pożar. Na miejsce pierwsi dotarli sanoccy policjanci. Mundurowi natychmiast wbiegli do bloku i poinformowali mieszkańców o konieczności opuszczenia budynku. W mieszkaniu, z którego wydobywał się dym, nikt nie otwierał i nie reagował na pukanie. Funkcjonariusz wyważył drzwi, wszedł do środka i odnalazł leżącego na podłodze mężczyznę, którego wyniósł na klatkę schodową i przekazał koleżance z patrolu. Podczas schodzenia po schodach poszkodowany przekazał, że w mieszkaniu przebywa jeszcze jego kolega. Policjant ponownie wrócił do lokalu, aby odnaleźć drugiego mężczyznę. Zauważył go w innym pomieszczeniu, jednak mężczyzna nie chciał wyjść. W wyprowadzeniu mężczyzny z mieszkania policjantowi pomogli strażacy. 50- i 55-latek zostali przekazani pod opiekę ratowników medycznych. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Trafili na obserwację do szpitala. Po zakończonej akcji gaśniczej mieszkańcy powrócili do swoich domów. W sprawie jest prowadzone postępowanie, które ustali przyczyny i okoliczności pożaru. W siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego odbyło się zainicjowane przez RZGW w Rzeszowie spotkanie Wód Polskich z lokalnymi samorządami. W trakcie spotkania zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą RZGW w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak przedstawił szczegółowo proponowane rozwiązania techniczne, które pomogą poprawić sytuację hydrologiczną na zbiorniku Besko. Omówiono obowiązujące warunki pozwolenia wodnoprawnego, charakterystykę i podstawowe funkcje zbiornika oraz aktualne uwarunkowania związane z gospodarowaniem zgromadzonymi w nim zasobami wodnymi, mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
2: W najbliższych dniach Wody Polskie planują złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nowe pozwolenie wodnoprawne z projektem nowej instrukcji gospodarowania wodą, który dostosowuje prowadzenie gospodarki wodnej do aktualnych uwarunkowań klimatycznych. Sprawi to, że w sezonie letnio-jesiennym zbiornik będzie dysponował znacznie większą niż obecnie rezerwą na cele zaopatrzenia w wodę ludności. I co istotne, wprowadzone zasady gospodarowania wodą nie wpłyną w żaden sposób na stan bezpieczeństwa powodziowego, które ten obiekt hydrotechniczny również zapewnia.
1: Oś najniższego ujęcia wody pitnej w Jeziorze Sieniawskim znajduje się 7,6 metrów poniżej lustra wody, w związku z czym dostawy wody dla mieszkańców są zabezpieczone.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie lat 60. i 70. ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni, doczekał się solidnego liftingu. Ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną, mówi Joanna Kalisz-Dziki, dyrektor biblioteki.
4: Budynek przeszedł kilka ważnych zmian. Przede wszystkim poprawiła się jego efektywność energetyczna. Pojawiły się udogodnienia w postaci chociażby klimatyzacji czy wymiany instalacji energetycznej, a więc jednocześnie można tu śmiało powiedzieć, że poprawa bezpieczeństwa w obiekcie. Wszystkie pomieszczenia, w których pracujemy, przyjmujemy naszych czytelników, zostały odświeżone. Warto, aby pamiętać o tym, że ten projekt nie obejmował wymiany wyposażenia, to jeszcze przed nami.
1: To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 190 500 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji, budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb.
3: Reklama. Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc?
5: Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli Twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
11: Reklama.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: To jest program Trendy Start, a w nim kilka słów o rajdzie pamięci, który poprowadzi z Kołaczyc do Warzyc. To propozycja dla tych, którzy lubią łączyć pieszą wędrówkę z odkrywaniem historii regionu. W sobotę, 19 września, odbędzie się rajd pamięci, którego uczestnicy pokonają około 15-kilometrową trasę prowadzącą z Kołaczyc przez ruiny Zamku Golesz i Górę Babią do Warzyc. Po drodze nie zabraknie miejsc związanych z lokalną historią, a finałem wyprawy będzie patriotyczna biesiada przy ognisku.

Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze zonda krypto. Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
2: Dron jest zabezpieczony na plaży w wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
1: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery zonda krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomniany

0: z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
1: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
0: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy Zonda Krypto, Przemysława Krala. Z cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Berczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
2: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
3: Na podkarpackim i małopolskim niebie dzisiaj sporo zachmurzenia. Jeśli chodzi o temperatury, to w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie powinniśmy zobaczyć powyżej 20 stopni Celsjusza. Z północnego zachodu wiatr w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. I tak, moi drodzy, tym właśnie wydaniem prognozy pogody czas już pożegnać program Trendy Star. Łukasz Michtal, cała poranna redakcja. Kłaniamy się i życzymy udanego dnia. Do usłyszenia.
4: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
4: Reklama.

0: 90
1: dla was.
2: Hello.
3: Tak, witamy serdecznie. Program 90 na godzinę w toku.
2: Jak tam, Marcin? Słyszałam, że już na labie jesteś.
3: Na labie, oczywiście, że tak.
2: No to
3: mimo
2: jak ty się
3: wtorek,
2: zachowujesz?
3: To ja już się zachowuję tak, jakbym był...
2: Dwa tygodnie dopiero minęły.
3: Jeszcze żyję wakacjami. Ty też, czy nie?
2: Ja też. Żyję cały rok wakacjami.
3: No, dokładnie. No. Dzień dobry, witamy serdecznie. Z tej strony, no, jak słyszycie, niemarudna Ania, która jest w euforii.
2: No i maruda Marcin, standardowo, tak. Nie może być inaczej.
3: Po co to kupiłaś i dla kogo?
2: Bo lubię.
3: A przede wszystkim za ile?
2: No właśnie. Z tą kasą to wiesz, jak jest.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: 90 godzin to oczywiście program, gdzie zrzeszamy fajne hity, ale też naszych wyjątkowych współtowarzyszy
2: tak
1: audycji.
2: Jest. Od DJ-a Adama mamy naprawdę fajną kombinację.
1: Wiesz, że Adam lubi latać i lubi samoloty?
2: Wiem.
1: No tak, ty masz samoloty, ale tylko w głowie.
2: No jak zawsze.
1: A on nie, on po prostu kocha lotnictwo.
2: No a ty wolisz statki, no
1: nie,
2: co ci
1: powiem. Nie, a co ty, ale to masz rację, lubię statki, ale powietrzne.
2: Ty gdybyś był statkiem, to byłbyś promem.
1: No, promem. A no. Nie, no na pewno.
2: Ja
1: no,
2: to tam jakąś żaglówką małą.
1: Jaką żaglówką?
2: A ty?
1: Ty pontonem.
2: Ponton, o właśnie, byłabym pontonem. Pasowałabym,
1: dokładnie.
2: No.
1: Bardzo. DJ Adam, to dziś oczywiście od niego fajne kawałki.
2: No,
1: na początek.
2: Eurogroove.
1: A co to za numer, słuchajcie?
2: Oj, bardzo, piękny. Bardzo dobry. Przenosimy się teraz do lat 90.
1: Bo no, odkryłaś Amerykę.
2: Odkryłam, musiał 5 groszy dołożyć.
1: Dobra, swoje. Lecimy dalej. No.
2: Liderami grupy byli japoński producent Tetsuya Komuro, który współpracował z frontmanami brytyjskimi, z Dazem Steve'em i Charlesem J-Manem po wydaniu trzech pierwszych singli. No... Niestety Daz i Steve zostali zastąpieni przez Sierra Wilson i Iana Barella, ale to było częste w tych zespołach.
1: Ania, gdybyśmy stworzyli jakiś duet taki muzyczny, nie? No. Na pewno grałabyś na saksofonie.
2: No i pewnie bym grała.
1: Tak, na pewno musiałby być bardzo ciężki.
2: No tak, i żebym ulepszyć. Plecy mi padły. Pewnie.
1: Nie, żeby po prostu fajnie, po prostu wyglądasz fajnie do saksofonu, tak.
2: To dobrze, dobrze wiedzieć.
1: Ja do bębna, nic do innego niczego nie pasuje.
2: W sumie do bębna, no.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie. Reklama.
1: U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie w regionie.
3: Werona pojawia się na antenie Trendy Radia. Moja ulubiona piosenka z 95 roku.
4: Surrender to the Sound. No jest to bardzo dobry kawałek. DJ Adam słynie właśnie z takich hitów, że jak już coś podeślę, to naprawdę no wzdryga.
3: Mamy informację, że w 95 roku Agata bardzo zadłużyła się w pewnym uczniu. Teraz jej mężczyzna.
4: Co ty gadasz?
3: No, zobacz. I chcę pozdrowić bardzo gorąco.
4: Teraz to było niemożliwe chyba.
3: Jak niemożliwe?
4: A byłoby.
3: No, ucznie mógł być w liceum.
4: Ja sobie coś pomyślałam już, Marcin.
3: No ludzie.
4: To wyobraźnia.
3: No co ty, to koledzy ze szkoły. No, o to chodzi.
4: To nieważne. No właśnie, to jest ta wyobraźnia.
3: Pierwsza, chciała przekazać, że pierwsza miłość do dzisiaj przetrwała.
4: No bo tak jest, no twoja też przetrwała do dzisiaj.
3: Dokładnie.
4: No widzisz?
3: No też.

0: Captain GQ, Spring Love. Aj, a propos tej miłości.
1: Adam, skąd ty bierzesz te numery, bo naprawdę
0: właśnie,
1: fajnie.
0: Ja nie wiem, i są superowe.
1: Superowe, tak więc rzadko kiedy podchodzimy do sprawy tak, że gramy.
0: Adam, czy ty byłeś kiedyś DJ-em?
1: Nie?
0: No, może Adam był DJ-em,
1: może
0: a nie
1: był,
0: wiemy.
1: A my tego nie wiemy.
0: No, czekam
1: Adam,
0: na
1: jeśli
0: info.
1: Byłeś DJ-em, to pisz do nas, musisz też wpaść na program, bo
0: no pewnie,
1: program z tobą
0: na
1: będzie
0: kawusie,
1: absolutnie wyjątkowy.
0: Bardzo.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: DJ Express, Angel of Love, ale w remiksie DJ-a Def Ina. Też o. Hit podesłany od Adama, tak tylko przypomnę, ja że tylko cała setlista jest.
2: Miałem ten hit, miałem ten hit na wyjątkowych krążkach, te krążki okazały się, ale może tego nie będę mówił, jakie,
1: no, czasem to
2: ale
1: jest,
2: w każdym bądź razie, słuchajcie, to były progresywy, na nich były takie właśnie przeboje typowe.
1: Ty chyba jedyny
2: ten,
1: miałeś
2: zagramy
1: w miejscowości, nie?
2: Nie, to znaczy miałem na spółkę z kolegą.
1: No ale mówili, że to tylko
2: kasa
1: twoje,
2: była
1: nie?
2: za duża, trzeba
1: no,
2: było się podzielić.
1: Właśnie, money.
2: A później wiesz, przychodziły płyty i komu ile i które lepsze.
1: I to są te problemy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Iwoniczu oddano do użytku zmodernizowany obiekt przedszkola i żłobka gminnego. Budynek przeszedł gruntowny remont, termomodernizację oraz adaptację pomieszczeń do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaktualizowano również wyposażenie sal dydaktycznych i zaplecza sanitarnego. Obiekt przy ulicy Długiej został dostosowany do przyjęcia łącznie 160 dzieci. W ramach inwestycji powstały 4 sale przedszkolne dla 96 maluchów oraz 3 oddziały żłobkowe, które mogą przyjąć 64 dzieci. W budynku powstała także nowa sala wielofunkcyjna, pełny węzeł kuchenny i sanitarny, a na zewnątrz wybudowano nowy plac zabaw. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
2: Instytucja, można powiedzieć, że jest przeznaczona i dla rodziców, i dla najmłodszych dzieci, tak? Oczywiście docelowo przede wszystkim dla dzieci. Jest to instytucja opiekuńcza, tak? Nie edukacyjna. Jest to pierwszy żłobek na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Rekrutacja do żłobka trwa tak naprawdę przez cały rok i w sposób ciągły. Także bardzo byśmy chcieli, że jeżeli kolejni rodzice będą zgłaszać taką potrzebę, że będą chcieli swoje najmłodsze dzieci zostawić właśnie pod naszą opieką w naszym gminnym żłobku, to również te grupy będą się rozwijać, będziemy zwiększać oczywiście wtedy też zatrudnienie pedagogów czy właśnie opiekunów do tych dzieci.
1: Zadanie zrealizowano dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 milionów złotych oraz ponad 4,3 miliona złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch. Placówka rozpoczęła oficjalną działalność 1 września. Powiat tarnowski rozpoczął realizację projektu Bezpieczny Dom, czujniki tlenku węgla i dymu dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego Bezpieczny Dom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w czujniki wykrywające tlenek węgla oraz dym. W ramach projektu przewidziano zakup i montaż 500 czujników w budynkach jednorodzinnych na terenie powiatu tarnowskiego. Urządzenia mają pomóc w szybkim wykryciu zagrożenia pożarem lub obecnością czadu, który jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Nabór wniosków prowadzony jest do 29 września. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do 2 października bieżącego roku. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej realizuje bezpłatne szkolenia w ramach ogólnopolskiego programu Hashtag w gotowości, dające mieszkańcom regionu praktyczną wiedzę o bezpieczeństwie. Program pozwala uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności, które mogą pomóc chronić zdrowie i życie własne oraz innych osób. To także ważny element budowania odporności społecznej i świadomości obywatelskiej. Jak udzielić pierwszej pomocy, przygotować rodzinę do ewakuacji, poradzić sobie podczas awarii infrastruktury lub rozpocząć próbę cyberoszustwa? Odpowiedzi na te pytania można poznać podczas praktycznych szkoleń realizowanych w ramach programu W gotowości. To propozycja dla osób, które chcą świadomie przygotować się na nieprzewidziane sytuacje i nauczyć się skutecznego działania wtedy, gdy liczą się opanowanie, wiedza i właściwe decyzje. W gotowości jest ogólnopolskim programem powszechnych i dobrowolnych szkoleń obronnych. Szkolenia nie są ćwiczeniami wojskowymi. To praktyczna edukacja obywatelska prowadzona przez żołnierzy Wojska Polskiego oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie wojskopauzapolskie.pl.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Piękne numery, wyjątkowe hity i oczywiście wspomnienie wyjątkowych wakacji 95. roku. Ciekawe, ile Adam miał wtedy lat?
5: No ciekawe. Adamie, no mężczyzn już Adama, można pytać o wiek chyba,
4: ale
5: nie?
4: Ale można. Kobiety, Adam, ile miałeś lat wtedy? Bo myślę, że skoro się interesujesz bardzo, ale to bardzo Eurodance'em, latami 90.
5: To,
4: ale też
5: Adam,
4: mocniejszymi
5: czekamy
4: kawałkami.
5: W takim razie na info.
4: Pewnie był imprezowy chłopak. Chodził dużo po imprezach, nie?
5: Tak myślisz?
4: No to zobacz, amerykańska wokalistka Fly With Me.
5: O, to jest
4: no właśnie.
5: Roku,
4: no to co
5: państwo,
4: my będziemy więcej tutaj dyskutować?
5: No to no, jak
4: w ogóle nie będziemy dyskutować, nie?
5: Nie ma
4: dyskutujmy, nie dyskutuj dziewczyno o tym w ogóle.
5: Dobra, powrót do szkoły to już nie musisz, tak?

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: CJ Stone i Shining Star. Co to za dźwięk?
2: To był dźwięk po prostu na ten utwór. Tyle tak mam robisz? Do powiedzenia. Więcej nie powiem nic.
1: No to dobrze, Marcin, no to nie komentuj.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: ATB, Long Way Home.
2: O, tego niemieckiego
1: DJ-a. Coś pięknego,
2: gramy drodzy. Często, ale tego kawałka bardzo rzadko, nie?
1: No rzadko.
2: Ten kawałek
1: rzadko.
2: Bardzo rzadko. Jejku, jak ja dzisiaj
1: zazwyczaj
2: mówię.
1: Słyszymy Ecstasy. Tak mi się wydaje. Summer też.
2: No tak. I 9 PM, co już po prostu like trochę... Home.
1: No też tak. Bardzo często, a no ten no, trochę...
2: Przegrało mi się, no co powiem.
1: No to gramy w takim razie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ultra Beat pojawia się na naszej antenie i...
2: Pretty Green Eyes, ale w remiksie.
1: Nie znam tego kawałka.
2: Powiem ci szczerze, że ja też
1: zespół
2: nie znam.
1: Ultra Beat znam.
2: Też nie znałam, ale jak odsłuchałam, to
1: się
2: myślę,
1: poznałaś,
2: skąd
1: tak?
2: DJ Adam bierze
1: te poznałaś się na ludziach?
2: Poznałam
1: Jak się poznałaś na ludziach, to wiesz, co można do kogo mówić, a co absolutnie nie wolno.
2: No, ale czasem się i tak wymsknie.
1: Ale ty nawet mówisz mi o takiej koleżance, na którą się popatrzysz i wiesz, że jest problem.
2: No jest problem, ale to chyba jest problem
1: ale wewnętrzny. Bo ty masz taki wzrok, wiesz, że po prostu prześwietlasz, jak na przykład podchodzisz do kogoś z jakimś takim pesymistycznym podejściem, od razu widać po twojej twarzy.
2: No widać, po mnie nie widać wszystko na twarzy. Także moi drodzy, jak jestem zła, to też widać od razu.
1: Jak cukierka ukradłaś kiedyś ze sklepu, też było widać.
2: Ale to było warte.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie, moi drodzy.
0: Trzymajcie się, tak.
1: 90 dokładnie. Na godzinę. Program, który zrzesza fajnych sympatyków lat 90. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Zapowiadamy się na jutro, nie?
0: No pewnie.
1: Tak.
0: Pewnie, że tak.
1: Nie wtorek
0: i zapraszam.
1: Jak 90 mija, to wtorek
0: mija. Nagranie na żądanie.
1: Nie?
0: No jest, tak, ale powiem ci, Marcin, że ogólnie czas szybko pędzi.
1: I Luska pozdrawiamy z Trzcinicy, który robi elewację i maksymalnie mocno gra właśnie trendy radio, i tylko bateria mu siada, wiesz, bo on ma takie przenośne radio na baterię. No to wiesz, no trzeba ładować, nie?
0: No wiem, wiem. Poleciłabym takie baterie, Lucek, ale no to byłaby reklama.
1: Tak, Lucek, musisz zrobić tak, że podciągnij kabel.
0: Ty.
1: Będzie prościej.
0: Ty masz łeb, Marcin, ty masz łeb.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza. Miriam Lipińska, 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność, w sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej. Były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
2: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
1: Mówi Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
3: Co do zmian i kierunku, okej, ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
1: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej jesień średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
4: My zamykamy polską ligę turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
1: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W nocy no nie tak przyjemnie, bo tylko 10, ale jutro powiew lata. Miejmy nadzieję, że tak będzie. 26 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Pełne słońce, także na plus. Czwartek już deszczowy, 17 na plusie, w nocy spadnie do 14.
1: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pigmenty.

0: Perełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy!
1: Uwaga! Prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
11: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
14: W Toruniu, no początki tygodnia bywają trudne, ale ja wiem, jak z nich wybrnąć. Dobrą muzyką przede wszystkim. Zapraszam, 7148, trendy. I to, co macie do przekazania. No z tego, co widzę już po SMS-ach, to naprawdę dobór świetny, także nie mogę się doczekać, aż wspólnie odsłuchamy wybrane przez Was hity. Dobra, startujemy.

Zagrajcie The Police, Every Breath You Take. Pozdro dla Ewelinki od Daniela. Zagramy, no pewnie, takich klasyków no nie ma co pozostawiać, ale no i pozdrawiam Was, Dziubas. Dobry wybór, dobry.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
1: Reklama.
0: Trend Radio. Przepis na dobry wtorek.
4: Rhythm of the Night dla ciężko pracujących Tomka, Bartka i reszty ekipy. Panowie, no trzymam kciukasy, że się uda. No, coraz chłodniej, także chyba pracuje się coraz lepiej, nie? Szczególnie na zewnątrz. A jak jakieś roboty budowlane, to pamiętajcie, że dacie radę. Trzymam kciuki.

0: Pozdrowienia dla Marcina, mistrzów wszystkiego, co się robi na budowie. Baciary, szalejesz. Marciny to chyba tak mają. Pozdrawiam oczywiście bardzo gorąco. No i trzymam kciuki, panowie, też za was, że jakoś sobie poradzicie. Dużo wam tam zostało? Dajcie znać. Lecimy z baciarami w takim razie.
1: Stasa!

Ulala, tego dawno nie było. Denzel, Pump It Up. Pozdrawiam serdecznie Grzesia od Leszka. Panowie, no co wy teraz zmajstrowaliście muzycznie? No to dajemy na full, zdecydowanie. No pamiętam, jak ten hitcher opanował antenę x lat temu. No wszędzie był. Nie można było się odlepić. To co, powtórka?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Niedawno wybudowane nowe oświetlenie przy drodze krajowej 28 w Potoku zostało już uruchomione. Blisko dwukilometrowy odcinek jest teraz znacznie lepiej doświetlony, co poprawia widoczność i bezpieczeństwo korzystających z tej trasy pieszych, rowerzystów i kierowców. Inwestycje zrealizowała gmina Jedlicze, a jej wartość wyniosła ponad 300 tysięcy złotych. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy. Nowe oświetlenie zapewnia lepszą widoczność po zmroku, co ma szczególne znaczenie w okresie, gdy dzień staje się coraz krótszy. Nadszedł okres wzmożonych spacerów po lesie i grzybobrań. Niestety z roku na rok liczba osób, które gubią się podczas takich aktywności w lesie, jest coraz większa. Nawet doświadczone osoby poruszające się po znanych im terenach mogą stracić orientację i nie móc odnaleźć drogi powrotnej. O czym należy pamiętać, wybierając się do lasu, aby uniknąć zagubienia, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Lesku.
2: Przede wszystkim starać się jednak nie chodzić do lasu samemu, a jeżeli zdarzy nam się, że idziemy sami, zostawmy informacje bliskim, znajomym, jeżeli jesteśmy turystą w hotelu, w ośrodku, z którego wyruszamy, dokąd idziemy, jaką trasą mniej więcej planujemy wędrować, właśnie po to, żeby później ratownicy wiedzieli, gdzie nas w ogóle szukać. Natomiast kontrolujmy również punkty odniesienia, pamiętajmy, którędy idziemy, żebyśmy później mogli pokierować ewentualnie ratowników, pamiętajmy również o tym, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, aby nie bać się, jeżeli zapadnie zmierzch.
1: Na spacer do lasu warto również zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, dzięki którym łatwiej będzie nas wypatrzeć, jeśli się zgubimy.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Wypalenie zawodowe dotyka według różnych badań od 23 do 35% polskich pracowników. Osoby doświadczające emocjonalnego wycieńczenia tracą motywację, siły, zapał oraz chęci do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, zwłaszcza osób, które w wyjściowym stadium charakteryzowały się wysokim poziomem motywacji, zaangażowania i energii, a nawet talentem w określonej dziedzinie. Przyczyn wypalenia zawodowego może być wiele, mówi Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog.
4: Można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami osobowościowymi pracownika.
1: Wypalenie zawodowe najczęściej występuje w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarek i innych.
5: Reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
5: Chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla męża Krzyśka z okazji 51. urodzin od żony Anny, gdy grali dla nas Rolling Stones. O, jak cudownie. Zagramy, no pewnie. No i w takim razie ja życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Uśmiechu, miłości, super urodzin. No i dzióbki jeszcze wszystkiego, co najpiękniejsze dla Was.

Dla kochanego męża Adama od żonki Kasi, Arek Kopaczewski. Ale jesteście słodziaki, no to pewnie zagramy coś, wybierzemy z naszej biblioteczki.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
2: Pozdrawiamy męża Andrzeja, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Noce nad jeziorem. Pozdrawiam również panią prowadzącą. Oj, dziękuję pięknie pani Moniko. I oczywiście też pozdrawiamy męża całą redakcją i dziękujemy za taki super hit.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Dla kochanej Karoli piosenka Chicago, Miły Pan i Defis. Kto z Was był w Chicago, też może się pochwalić. Czy mam tu takich szczęśliwców? No na pewno. Jak tam w ogóle po wakacjach? Też możecie śmiało pisać, chociaż z tego co czytałam, to niektórzy z Was dopiero rozpoczynają urlopy. Także dziubasy, korzystajcie, a my już teraz gramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Aj, no niestety ja uciekam, ale słyszymy się już niebawem. Także buziole, Filip Waćkowski przejmuje popołudniówkę. Także ma dla was na pewno masę super ciekawostek. Bye!
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Miriam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
4: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów staje.
3: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
5: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
3: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju. W województwie dolnośląskim i lubelskim.
6: Dzisiaj w naszym regionie średnio 21 stopni, tyle zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, natomiast jutro, no chyba ostatni tak ciepły dzień w tym roku. 24 w Sanoku, po 25 w Krośnie i Jaśle, nawet 26 pokażą termometry w Tarnowie.
7: Reklama. Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5.

0: złotych.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: 4-6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
4: Reklama.
5: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
6: Wtorkowe popołudnie. Dziś będziemy zaglądać między innymi w portfele emerytów. Sprawdzimy, jakie w naszym regionie są najwyższe emerytury, chociażby w powiecie jasielskim. Oprócz tego zajrzymy do lokalnego sportu. Wraca Polska Hockey Liga. Wracają do gry też koszykarze miasta Szkła Krosno, choć oni akurat w innej lidze niż ostatnio. No będzie się działo przede wszystkim mnóstwo trendy brzmienia. Teraz dwie legendy: Armin van Buuren i David Guetta.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
2: 15 dzień września, ależ to zleciało, nie? I z ważnych świąt, z bardzo ważnych świąt, to mamy dzień doceniania żony. Ale w tym przypadku to mam nadzieję, że to po prostu dzień jak każdy inny. Natomiast mamy też dzień majonezu. No i wiadomo, w Polsce trwa debata raz na jakiś czas, zwykle przy jakichś świętach, który majonez jest najlepszy. No i który dziś powinien świętować, no. No wiadomo, że ten dobry powinien świętować dzisiaj, bo ten drugi to robi to raczej na dzień octu.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Nie chcemy inwestować. My, Polacy, nie chcemy inwestować. Według badań i statystyk wychodzi na to, że jesteśmy bardzo ostrożni. Boimy się po prostu, że jak gdzieś się wsadzimy pieniądze, to tylko i wyłącznie stracimy. No po prostu pesymistycznie podchodzimy do tych rzeczy. Widziałem natomiast inny artykuł, że chętnie inwestujemy w energię, różne paliwa i tak dalej. No i to jest fakt, bo ja inwestuję co miesiąc w elektryczność, w gaz oraz w paliwa. Konkretnie to na stacji paliw oraz wtedy, kiedy rachunki mi przychodzą.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dwie kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji z programu Fenix. Głównym beneficjentem jest Podkarpacie, gdzie na budowę blisko 45 km fragmentu trasy S19 trafi ponad 2 miliardy złotych unijnej dotacji. Cała ta inwestycja, będąca kluczową częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, pochłonie około 4 miliardów 400 milionów złotych. Nowe środki pomogą sfinansować 4 odcinki realizowane między Babicą a Duklą. Kierowcy korzystają już z fragmentów od Krosna do Dukli, a pozostałe części trasy są w budowie lub przygotowaniu. Na całym Podkarpaciu szlaku zaplanowano 4 węzły drogowe, 5 miejsc obsługi podróżnych oraz liczne mosty i estakady. Docelowo program ma objąć 30 projektów w całym kraju. Mieszkańcy Szczepańcowej mogą już korzystać z przebudowywanego odcinka drogi powiatowej relacji Dobieszyn-Świeżowa Polska-Szczepańcowa. Na odcinku o długości 726 metrów wykonano nową nawierzchnię, a jezdnię poszerzono do 5,5 metra. Wykonano również utwardzone pobocze po lewej stronie z masy bitumicznej na długości 410 metrów. Wyremontowano odwodnienie, utwardzono prawe pobocze frezem oraz dostosowano istniejące zjazdy. Wartość przebudowy drogi w Szczepańcowej wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na modernizację dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych w miejscowości Nowy Gliniki Potakówka. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego dróg oraz ułatwi dojazd do gospodarstw rolnych i terenów rolniczych. Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotowych dróg.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie przeprowadzili działanie ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tym razem funkcjonariusze skupili się na eliminowaniu z ruchu pojazdów, które nie spełniają dopuszczalnych norm hałasu emitowanego przez układy wydechowe, wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: W miniony piątek w godzinach wieczornych na terenie miasta Brzozowa policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie prowadzili działania z wykorzystaniem sonometru. Podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze sprawdzali m.in. zgodność pojazdów z obowiązującymi normami technicznymi. W wyniku działań policjanci skontrolowali 23 pojazdy. W 2 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne. Na 6 kierujących nałożono mandaty karne. 22 kierujących przebadano na stan trzeźwości.
2: Policja apeluje do kierowców o dbanie o właściwy stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. ZUS zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w lekcjach z ZUS, po których mogą sprawdzić swoją wiedzę o ogólnopolskiej olimpiadzie, mając szansę na indeks, na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji i atrakcyjne nagrody. Szkoły, które chcą zgłosić uczniów do olimpiady, mają na to czas do 23 października, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Lekcje ZUS to projekt, który w prosty i przystępny sposób wprowadza młodych ludzi w świat ubezpieczeń społecznych oraz zapoznaje z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia społecznego. Udział w lekcjach to doskonała okazja, aby zdobyć wiedzę, która przyda się nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w dorosłym życiu. Dzięki lekcjom uczniowie mogą lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy i świadomie podejmować decyzje dotyczące swojej przyszłości zawodowej. Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę w ogólnopolskiej olimpiadzie. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Rywalizacja odbywa się w kilku etapach, a najlepsi spotykają się w ogólnopolskim finale.
2: W roku szkolnym 2025-2026 do rywalizacji przystąpiło blisko 27 tysięcy uczniów z całej Polski, w tym ponad 1,3 tysiąca z województwa podkarpackiego.
1: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.

czego się boimy? Dentysty. A czego u dentysty boimy się najbardziej? Oczywiście rachunku. Ale moi drodzy, to się może zmieniać, ponieważ przeprowadzono już testy robota dentysty. No a ten, no chyba będzie tańszy, nie? Póki co usuwał ubytki i szło mu to podczas tych testów całkiem dobrze. Czyli jednak to prawda, sztuczna inteligencja będzie się nad nami znęcać. Borowaniem.

Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Reklama.

Dzisiaj nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Za co funkcjonariusze mogą ukarać, jeśli chodzi o zmotoryzowanych? Za niezastosowanie się do poleceń, w tym przypadku 500 zł. No i też za wykroczenia na przejeździe kolejowym. Tutaj kara to nawet 2000 zł i od dziś mogą karać za to również strażnicy miejscy. W dodatku będą kontrolować też sprzedaż napojów energetyków, czy nie są sprzedawane osobom poniżej 18 roku życia. I taka kontrola będzie mogła być prowadzona m.in. na terenie szkół, czy też będą kontrolowane automaty, czy nie są tam sprzedawane też energetyki osobom poniżej 18 roku życia. A najlepsza energia i najzdrowsza, to wiadomo, płynie z muzyki i tej u nas nie brakuje. Wracamy do grania.

0: Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce, GUS podał dane. Kolejarze przywrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych. Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach, biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiSu, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził, teraz rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiSu. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
2: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
1: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje GUS. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka, triumfatorem gali rozdania nagród Emmy, zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
3: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem, a to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
1: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil, grający główną rolę w tym serialu. Noah Wyle odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj ciepło, całkiem przyjemnie. 21 stopni to średnia temperatura na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy będzie 10 kresek, natomiast jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień w tym roku. 26 stopni pokażą termometry w Tarnowie, 25 w Krośnie i Jaśle, 24 w Sanoku.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice. Producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna.

0: Dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Wtorkowe popołudnie. W tej godzinie porozmawiamy sobie o lokalnym sporcie. Już dziś pierwszy mecz polskiej hokej ligi rozegra STS Sanok, a w zasadzie STS Sanok Sokół. Natomiast w najbliższą sobotę do rywalizacji wraca miasto Szkła Krosno. To na zapleczu koszykarskiej ekstraklasy. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski. A teraz Popek i Franek Kimono, King Bruce Lee, karate mistrz.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, trochę tanecznie tym razem, bo przedstawiamy wam zespół Make, który świętuje 30-lecie działalności. Grupa Make, no i na wokalu oczywiście Elvira. Make, daj nam czas.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów.
2: Dla ciebie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Wczoraj na polskim wybrzeżu znaleziono rosyjskiego drona. No i okazuje się, że dron jest już po badaniach. Stwierdzono, że nie ma w nim żadnego zagrożenia chemicznego, radiologicznego i biologicznego. Proszę bardzo, jak szybko na badania się załapał. A ja do specjalisty to muszę czekać 1,5 roku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rada Powiatu w Jaśle zdecydowała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia przez powiat jasielski do długu. Chodzi o kredyt w wysokości 20 milionów złotych, który ma zostać zaciągnięty przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Dla powiatu oznacza to przyjęcie współodpowiedzialności za zobowiązanie placówki. Przystąpienie do długu ma stworzyć szpitalowi możliwości pozyskania środków finansowych potrzebnych do poprawy płynności i realizacji działań naprawczych. Zobowiązanie ma zostać zaciągnięte na okres 10 lat i wypłacone w transzach. Ruszyła modernizacja krośnieńskiego rynku, która ma na celu wprowadzenie zieleni oraz nowoczesnych iluminacji. Zostanie nasadzonych 12 nowych drzew. Pojawią się one wzdłuż dłuższych pierzei rynku, tuż przy zabytkowych podcieniach z pełnym zachowaniem dotychczas rosnących starszych okazów. Specjalne konstrukcje podziemne chronią korzenie drzew przed naciskiem i zagęszczeniem gleby przez pieszych czy pojazdy. Drzewa zostaną wyposażone w inteligentny system podlewania sterowany czujnikami wilgoci. Obecnie trwają prace archeologiczne, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: No miejmy nadzieję, że badania archeologiczne, które będą postępować przy kolejnych jakby miejscach, w których chcemy zrobić nasadzenia drzew, będą pomyślne, bo to od tego zależy w ogóle sprawność tego procesu, tej inwestycji. Mamy na razie za sobą dwa badania archeologiczne i po mistrzostwach balonowych będziemy przystępować do realizacji kolejnych miejsc i nasadzeń w tych miejscach, które są już gotowe do tego celu.
1: Przestrzeń zyska nowe, eleganckie ławki, stojaki rowerowe oraz kosze, które stylistycznie wpiszą się w historyczny charakter starówki. Oprócz zieleni ogromną rolę odegra światło. Równolegle wdrażany jest projekt iluminacji zabytkowych obiektów. Koszt całej inwestycji to blisko 2,2 miliona złotych.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Niedawno wybudowano nowe oświetlenie przy drodze krajowej 28 w Potoku, zostało już uruchomione. Blisko 2-kilometrowy odcinek jest teraz znacznie lepiej doświetlony, co poprawia widoczność i bezpieczeństwo korzystających z tej trasy pieszych, rowerzystów i kierowców. Wartość zadania wyniosła ponad 315 tysięcy złotych. Czwarta edycja wystawy rolniczej Agro Gorlice 2026 odbędzie się w dniach 19 i 20 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Na uczestników czekać będą m.in. pokazy zwierząt hodowlanych, strefa smaków i rękodzieła, konkurs kulinarny, strefa dla najmłodszych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: W poprzednich latach lista wystawców zamykała się na około 100 podmiotach i również w tym roku spodziewamy się dużego zainteresowania. Zapisy nadal trwają, dlatego nie chciałbym jeszcze podawać ostatecznej liczby, ale naszym celem jest co najmniej utrzymanie tego poziomu. Zainteresowanie mogę powiedzieć, że jest duże. Tegoroczna edycja będzie miała również nowe elementy i chcemy, aby oferta była jeszcze bardziej różnorodna. W sobotę pierwszego dnia wystawy zaplanowaliśmy m.in. otwarcie wystawy, wystawę zwierząt, pokaz strzyżenia i pielęgnacji bydła. Nie zabraknie również akcentów kulinarnych i lokalnych.
1: Wydarzenie będzie otwarte dla zwiedzających w sobotę od 13 do 19 oraz w niedzielę od 13 do 17. Fundacja Misji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Pro Artis zapraszają do konkursu mikrodotacji Moc Małych Społeczności Podkarpackie. Konkurs jest skierowany do małych i średnich lokalnych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych zgodnie z regulaminem, których średni roczny przychód z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych nie przekracza 200 tysięcy złotych. Podmioty te muszą być zarejestrowane i prowadzić działalność na terenach wiejskich lub w miejscowościach liczących nie więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Inicjatywy powinny odpowiadać na lokalne potrzeby i pomagać mieszkańcom przygotować się do trudnych sytuacji oraz wspólnie na nie reagować. Mogą to być na przykład warsztaty pierwszej pomocy, tworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej, przygotowanie wolontariuszy do wsparcia osób potrzebujących czy działania edukacyjne dotyczące lokalnego bezpieczeństwa. Nabór kończy się 21 września.
0: Reklama.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
18: Reklama.
19: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
20: Wyjeżdżamy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka, spowolnienia przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej, Stasica. Troszkę zwalniamy na ulicy Bony. Jedziemy teraz przez Krosno i najbliższe okolice. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Podkarpackiej, Bieszczadzkiej w stronę centrum i w stronę Miejsca Piastowego także. Troszkę wolniej na Jana Pawła, ulicy Niepodległości, Korcińskiej, Legionów, na Podwalu, utrudnienia remontowe na ulicy Grodzkiej. Zwalniamy także przed rondem w miejscu Piastowym. Jedziemy teraz przez ulicę Jasła. W Jaśle korek robi się na ulicy w stronę Ronda Solidarności. Tradycyjnie zwalniamy na Kazimierza Wielkiego, Szejnochy i ulicy Kościuszki. Noga z gazu na 3 Maja, Kołłątaja, Metzgera i ulicy Piłsudskiego. Gorlice zwalniają na Kościuszki, Parkowej, Legionów Mickiewicza oraz na wyjeździe w stronę Biecza.
21: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

Zajrzyjmy do lokalnego sportu. Już za chwilę, już w tym tygodniu rusza sezon koszykarski. Na zapleczu Ekstraklasy po spadku będą rywalizować koszykarze miasta Szkła Krosno. W miniony weekend Mistrzostwa Podkarpacia nieudane, nie udało się obronić tytułu. Porażka z Resowią Rzeszów, natomiast teraz rozpoczyna się liga. W najbliższą sobotę Szklany Team zagra na wyjeździe na Śląsku z Polonią Bytom. Ten mecz o godzinie 15. Pierwsze spotkanie na własnym parkiecie tydzień później, kiedy to miasto Szkła Krosno zmierzy się z Enea Basketem Poznań. I oczywiście trzymamy kciuki za szybki powrót do Ekstraklasy. No ale przede wszystkim za mnóstwo koszykarskich emocji. O lokalnym sporcie będziemy jeszcze wspominać. Teraz wracamy do grania Trendy Brzmienia na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: at home.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Przed chwilą wspominałem o tym, że w tym tygodniu, w sobotę, ruszają koszykarskie rozgrywki, a już dziś rusza hokejowa ekstraklasa, a tam zespół z Sanoka, występujący po fuzji z ekipą z Kijowa jako STS Sanok Soku, dziś na początek mecz wyjazdowy z GKS-em Katowice. Początek tego spotkania o 18:30. Po raz pierwszy od 5 lat w polskiej hokej lidze będzie występować 10 zespołów. Wraca też 19-krotny mistrz Polski Podhale Nowy Targ. A tak jak wspominałem przed chwilą, ekipa z Sanoka, pierwszy mecz dzisiaj w Katowicach o 18:30. My wracamy do grania, natomiast punktualnie o 15:00 ekspres informacyjny w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki.

0: bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
1: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
0: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 kilometrów między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
2: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
0: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj powyżej 20, średnio 21 stopni na Podkarpaciu w Małopolsce, w nocy 10, natomiast jutro 26 w Tarnowie, tyle samo w Dębicy, po 25 stopni pokażą termometry w Krośnie i Jaśle, natomiast 24 w Sanoku. W czwartek to już tylko 15-16 i intensywne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Uschabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
3: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Jakie są rekordowe emerytury w województwie podkarpackim? O tym sobie będziemy mówić w tej godzinie. Oprócz tego wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski. Przeniesiemy się też w czasie w ramach

0: Trend Radio. Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w programie Z Trend Radiem wiesz więcej. Dzisiaj gościem będzie Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Kasy Administracji Skarbowej w Rzeszowie, a tematem rozmowy będzie darowizna. Więc na początek powiedzmy, co pod pojęciem darowizny możemy umieścić.
2: Zgodnie z artykułem 888 Kodeksu Cywilnego, darowizna jest umową, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W praktyce oznacza to, że darczyńca zobowiązuje się do przekazania czy podzielenia się swoim majątkiem nieodpłatnie z obdarowanym. Przedmiotem darowizny mogą być na przykład pieniądze, rzeczy ruchome, nieruchomości, prawa majątkowe, czy też dług. Wtedy mówimy o darowaniu zobowiązania. Darowizna w zasadzie zawsze jest korzystna, ponieważ jest bezpłatnym przysporzeniem. Pod względem podatkowym najbardziej korzystne są darowizny w rodzinie ze względu na po pierwsze wyższe kwoty wolne, czyli nieopodatkowane wartości, ze względu na niższe stawki podatkowe i niektóre zwolnienia podatkowe, a po drugie jest korzystna ze względu na możliwość całkowitego, bez względu na kwotę, wartość i przedmiot darowizny, zwolnienia z podatku w tak zwanej grupie zerowej. Zalicza się do niej małżonków wstępnych, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, a także wstępnych, czyli na przykład rodziców, dziadków, pradziadków. Do tej grupy zalicza się także rodzeństwo, ojczyma i macochę. Wymaga to jednak tego, aby spełnić warunki określone w artykule 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli zastanawiamy się, czy konieczna jest pisemna umowa darowizny, to nie, bo nawet ustna umowa darowizny staje się ważna w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia przez darczyńcę. Najczęściej jest to wręczenie lub wydanie przedmiotu darowizny. Obdarowany wyraża wtedy swoją wolę, przyjmując darowiznę. Darowizna nieruchomości musi być bezwzględnie zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie nieważna. Nie jest to jednak wymóg podatkowy, ale wymóg, który wynika z kodeksu cywilnego.
1: W jaki sposób rozliczamy się z darowizn od konkretnych osób?
2: Zasadniczo najważniejsze jest to, od kogo otrzymaliśmy darowiznę i w jakiej jaka była jej kwota, jaka była jej wartość. Od tego zależy zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych, a także kwoty wolne, czyli nieopodatkowane. Istotne jest, może być również to, co było przedmiotem darowizny, czy na przykład była to nieruchomość, czy były to pieniądze, ponieważ wpływa to na określone obowiązki i uprawnienia. Jeżeli wartość darowizny od poszczególnych darczyńców nie przekracza kwoty wolnej od podatku w konkretnej grupie podatkowej, wtedy nie trzeba składać żadnych formularzy, informacji czy zeznań, nie trzeba ich zgłaszać w Urzędzie Skarbowym. W przypadku, kiedy otrzymamy darowiznę od osoby z grupy zerowej, to wtedy obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia i dzieje się tak wtedy, jeżeli darowizna została zawarta w formie aktu notarialnego, a w innych przypadkach, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny obdarowany zgłosi nabycie na formularzu SDZ2. Jeżeli darowizna pochodzi od kilku osób, na przykład od rodziców, wtedy składa się kilka zgłoszeń. W przypadku darowizny pieniędzy wymaga to spełnienia dodatkowego warunku. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeżeli są to darowizny pomiędzy innymi osobami z pierwszej grupy podatkowej oraz z drugiej i z trzeciej grupy, to obdarowany powinien zadeklarować nabycie na formularzu SD 3 i w terminie jednego miesiąca od otrzymania darowizny to wykonać. Takie zgłoszenie SDZ2 i zeznanie SD3 można zrobić w dwojaki sposób. Można to zrobić elektronicznie, korzystając z usługi e-deklaracje lub z e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić również w formie papierowej, albo osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo wysłać takie zgłoszenie w sposób korespondencyjny.
1: Jakie są kwoty wolne od podatku darowizny i kiedy pojawia się obowiązek podatkowy?
2: Kwoty wolne zależą od zaliczenia obdarowanego podatnika do grupy podatkowej, pierwszej, drugiej lub trzeciej, i to decyduje też o stawkach podatkowych i o wysokości samego podatku. Grupy podatkowe wynikają ze stosunku obdarowanego do darczyńcy. I tak, pierwsza grupa to małżonek, zstępny, czyli na przykład dziecko lub wnuk, a także wstępny, czyli rodzic, dziadek, babcia, a także pasierb, zięć, synowa, brat, siostra, ojczym, macocha, teść, teściowa. Jeżeli chodzi o drugą grupę, to zstępny rodzeństwa, na przykład dziecko siostry, a także rodzeństwo rodziców, na przykład brat ojca, a także zstępni i małżonkowie pasierbów. Zaliczamy do tej grupy także małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych. Natomiast trzecia grupa to będą osoby, nabywcy inni, czyli osoby inne niż z grupy pierwszej i drugiej. Jak widać, niektóre z tych osób z pierwszej grupy zaliczane są do grupy zerowej, czyli do tej grupy, która umożliwia skorzystanie z całego zwolnienia z podatku. Od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe, znacznie wyższe kwoty wolne. I tak w pierwszej grupie będzie to kwota 36 120 zł, w drugiej grupie 27 090 zł i w trzeciej grupie 5 733 zł. Darowizny do tych wartości są zwolnione, nie trzeba ich zgłaszać ani składać żadnych formularzy. Jeżeli darowizny są większe, to podatek obliczany będzie od samej nadwyżki. W przypadku wielu darowizn pomiędzy tymi samymi osobami kwota wolna będzie to suma bieżącej darowizny i darowizn otrzymanych od tej samej osoby w danym roku oraz w okresie 5 lat poprzedzających ten rok. Kwoty wolne dotyczą relacji między konkretnym darczyńcą i obdarowanym. To znaczy, na przykład, jeżeli rodzice darują 100 tysięcy złotych swojej córce i jej mężowi, to pod względem podatkowym każdy z nich daruje każdemu z obdarowanych po 25 tysięcy złotych, czyli w kwocie wolnej. Niezależnie od tego, w relacji rodziców i córki można skorzystać z całkowitego zwolnienia w ramach grupy zerowej. Natomiast przy darowiźnie 200 tysięcy złotych oznaczałoby to, że każdy z rodziców czy teściów daruje po 50 tysięcy złotych i wtedy wymaga to złożenia przez córkę dwóch zgłoszeń SDZ2 i dwóch zeznań SD3 przez zięcia. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn? Dzieje się tak z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego lub z chwilą przekazania darowizny obdarowanemu, czy po prostu wykonania umowy. Jeżeli obdarowany nie zgłosi darowizny w celu opodatkowania lub zwolnienia od podatku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez obdarowanego przed organem podatkowym na fakt nabycia.
1: Jakie mogą być konsekwencje niezgłoszenia darowizny?
2: W przypadku niespełnienia warunków całkowitego zwolnienia z podatku, czyli odnośnie artykułu 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej. To jest według skali podatkowej, zgodnie z artykułem 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 roku kwota wolna w pierwszej grupie to 36 120 zł. Zatem darowizny czy sumy darowizn do takiej kwoty w ramach pierwszej grupy nie trzeba zgłaszać, czyli nie trzeba zgłaszać tego zgłoszenia SDZ2 ani deklarować, czyli jeżeli chodzi o ten formularz SD3.
1: A czy pieniądze przekazywane w rodzinie są zwolnione z opodatkowania?
2: Tak, w grupie zerowej. podatkowej po spełnieniu warunków określonych w artykule 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jest tak w grupie pierwszej, drugiej i trzeciej do tak zwanej kwoty wolnej.
1: Darowizna dla dziecka i darowizna w najbliższej rodzinie. Jak to wygląda?
2: Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku. Dotyczy to otrzymania darowizny w ramach grupy zerowej. Natomiast gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to wymaga to zgłoszenia nabycia do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego i wymaga to udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Nie trzeba zgłaszać nabycia, jeżeli darowizna lub suma darowizn od tej samej osoby nie przekracza 36 120 zł. Natomiast gdy przedmiotem darowizny w grupie zerowej są na przykład pojazdy lub inne ruchomości, to zwolnienie wymaga tylko terminowego zgłoszenia nabycia, czyli na formularzu SDZ2. Również w tym przypadku aktualna jest kwota wolna do wartości 36 120 zł. W sytuacji, gdy przedmiotem darowizny w grupie zerowej są nieruchomości, to umowa następuje zawsze w formie notarialnej, a notariusz stosuje zwolnienie, czyli nie pobiera podatku. Nie trzeba wówczas zgłaszać nabycia i dotyczy to też darowizn innych rzeczy lub pieniędzy w grupie zerowej zawieranych w formie aktu notarialnego.
1: A jak się ma PIT do darowizny?
2: Wartości opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. Darczyńca i obdarowany nie wykazują w zeznaniu rocznym PIT przekazanej czy otrzymanej darowizny. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizny ciąży na obdarowanym, który powinien wykazać otrzymany majątek w specjalnie do tego przeznaczonej deklaracji podatkowej, czyli na formularzu SDZ2 lub SDSSD3.
1: W tym programie to wszystko. Zapraszam na stronę internetową trendradio.pl. Tam oczywiście będzie można odsłuchać naszą audycję.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger Uchrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
3: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
0: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
6: Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Tarnowiec podpisała umowę na poprawę bezpieczeństwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W ramach zadania gmina zakupi ciągnik rolniczy, który będzie wykorzystywany m.in. do transportu sprzętu i materiałów, przewozu zapór przeciwpowodziowych i worków z piaskiem, usuwania skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych, udrażniania dróg oraz wsparcia działań ratowniczych i logistycznych, mobilny agregat prądotwórczy stanowiący niezależne źródło zasilania w przypadku awarii infrastruktury energetycznej, przerw w dostawie energii oraz podczas działań ratowniczych i zabezpieczających. Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 487 tysięcy złotych. Uczniowie z gminy Brzostek mają już ułatwiony dostęp do świeżej wody pitnej. Nowoczesne wodostacje pojawiły się w 4 lokalnych szkołach podstawowych w Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Siedliskach Bogusz oraz na Wsiu Brzosteckim. Inicjatywa ma nie tylko promować zdrowe nawyki wśród najmłodszych, ale też realnie chronić środowisko poprzez ograniczenie zużycia jednorazowego butelek plastikowych. Całkowity koszt tego ekologicznego przedsięwzięcia to blisko 18 tysięcy złotych, z czego niemal 10 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Co ważne, z podobnego udogodnienia mają już korzystać także dorośli. Na mocy osobnej umowy nowoczesne poidełko zamontowano w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku, gdzie woda jest stale dostępna dla wszystkich odwiedzających placówkę mieszkańców.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: ONZ opublikował raport potwierdzający, że globalne ocieplenie przekroczy poziom 1,5 stopnia Celsjusza. Priorytetem pozostaje szybkie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w celu ograniczenia szczytowego ocieplenia, ochrony ludzi przed ociepleniem, które już jest nieuniknione, oraz zapewnienia, że innowacje technologiczne są zgodne z interesem publicznym, mówi Piotr Florek z Fundacji Edukacji Klimatycznej.
3: Najnowszy raport programu środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych odnotowuje kolektywną porażkę społeczności międzynarodowej, która w 2015 roku w Paryżu zgodziła się ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia ponad poziomem przedindustrialnym. Rzeczywiste działania podjęte w ciągu ostatniej dekady okazały się jednak daleko niewystarczające i spodziewamy się przekroczenia progu 1,5 stopnia w ciągu najbliższych kilku lat. Raport ONZ pokazuje nam w oparciu o najnowsze badania naukowe, co powinniśmy robić dalej. Czy można nie tylko ograniczyć wzrost temperatury globalnej, ale czy można też powrócić do poziomu poniżej progu 1,5 stopnia? W jaki sposób i jakie kolejne działania powinny być teraz priorytetem? Ogólna diagnoza nie zmieniła się jednak w porównaniu do tego, co słyszymy od klimatologów od 40 lat. Powinniśmy w pierwszej kolejności redukować emisję dwutlenku węgla, równolegle przystosowując naszą infrastrukturę, domy, drogi, energetykę, rolnictwo i tak dalej, do świata, w którym klimat jest znacznie cieplejszy niż ten, jaki pamiętają nasi dziadkowie.
1: Wzrost średniej globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza względem czasów przedprzemysłowych to m.in. szybszy wzrost poziomu morza, większe prawdopodobieństwo załamania się ekosystemów, takich jak rafy koralowe, bardziej ekstremalne upały i pożary lasów, większe ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów, wyższe ryzyko powodzi oraz głębokie zmiany w kriosferze, np. topnienie lodowców i wiecznej zmarzliny. Już 19 września na sanockim rynku stanie mobilne dwupoziomowe laboratorium w ramach projektu Nauka w drodze. W programie znajdą się m.in. pokazy i warsztaty chemiczne, eksperymenty fizyczne z zakresu elektrostatyki i przepływu prądu oraz zajęcia dotyczące odnawialnych źródeł energii i roli energii w codziennym życiu. Naukobus będzie dostępny w godzinach od 9 do 14. 20 września w Załużu odbędzie się Dzień Ziemniaka. Świętowanie na placu imprezowym rozpocznie się o godzinie 16 występem kapeli ludowej Zagórzanie. Następnie scenę przejmą zespoły Bija o 17 oraz Mitra o 18. Wieczorną dawkę energii zapewnią formacje Aptekarze o godzinie 20 oraz zespół Perform, który rozpocznie swój koncert o 21. Oprócz muzyki organizatorzy przygotowali prawdziwą ucztę dla podniebienia. Będzie można spróbować słynnego placka ziemniaczanego samego wójta, skosztować regionalnych potraw z ziemniaka chrupiących, spirali oraz ziemniaków pieczonych wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej. Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentuje specjalną wystawę najróżniejszych odmian tego popularnego warzywa, a dla najmłodszych uczestników przygotowano uwielbiane dmuchańce i liczne gry. Start o godzinie 16.
0: Reklama.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
9: Reklama.
2: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
10: Najwyższy czas wjechać na drogi naszego regionu, ale najpierw sprawdźmy raport policyjny.
11: Po godzinie 12.30 w Jaśle na ulicy Lwowskiej zderzyły się trzy pojazdy, Mercedes, Fiat i Citroen. W Rzeszowie na ulicy Armii Krajowej kilkanaście minut po godzinie 12 kierujący Fordem, wykonując manewr zmiany pasa ruchu, zderzył się z kierującym pojazdem marki Ford. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał, natomiast tarnobrzescy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło po godzinie 9 w miejscowości Knapy na ulicy Urszulin. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącym z naprzeciwka Seatem. Pomimo podjętej reanimacji życia mężczyzny, kierującego motocyklem nie udało się uratować.
10: A raport przedstawił aspirant Damian Ciak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My jedziemy teraz przez ulicę Gorlic, tu troszkę wolniej ulicami Parkową, Biecką, Legionów i Mickiewicza. Zwalniamy też na ulicy Sienkiewiczej i Węgierskiej. Dość sporo zwalniamy na dość tłoczno jest na ulicy Kościuszki, Parkowej i na wyjeździe w stronę Biecza. Jaśle noga z gazu, gdy jedziemy przez centrum oraz ulicę Lwowską w stronę Ronda Solidarności, ulicę Kołłątaja 3 Maja, Metzgera i Piłsudskiego też ze spowolnieniami. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej i Jana Pawła na pasie w stronę Jasła. Poza tym ruch wolniejszy na Legionów, Podwalu, Grodzkiej i ulicy Niepodległości. Sanok zwalnia m.in. na Dmowskiego w stronę Ronda imienia Beksińskiego oraz na Rymanowskiej, Lipińskiego i skrzyżowaniu Bony z Przemyską.
2: Z nami bezpiecznie do celu.

Już prawie mamy jesień, a złota jesień życia to ponoć emerytura. Dla niektórych faktycznie jest złota. Sprawdziłem, jakie są najwyższe emerytury w województwie podkarpackim. Rekordzistką jest mieszkanka Łańcuta, która pobiera ponad 31 tysięcy złotych. No nieźle, nie? Wśród mężczyzn na szczycie jest pan 27 tysięcy. Natomiast w naszym bliższym regionie, no to oddział ZUS w Jaśle wypłaca najwięcej mężczyźnie, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat, a pracował w swoim życiu przez 53 lata. Ten dostaje 21 tysięcy złotych brutto co miesiąc. No szkoda, że brutto, ale i tak robi to ogromne wrażenie, nie? Na stronie ZUS-u można sobie sprawdzić swoją prognozowaną emeryturę. Ja raczej takim rekordzistą to nie zostanę. A ty?

0: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.

FM. UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do 15 września 1998 roku. Złoty czas boys bandów, ale też pierwsze rozłamy w tych ekipach. I zwykle tak, to się później okazało, i zwykle jest tak, że z całego boys bandu tylko jedna osoba robi wielką karierę solową. W przypadku Take That jest to zdecydowanie Robbie Williams. 15 września solowo pojawił się na szczycie UK Charts 15 września 1998, a tym hitem był kawałek Millennium.

0: szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
1: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
2: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: W perspektywie tych najbliższych dni czy jesieni trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
4: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
3: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj całkiem przyjemne pogodowo dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy 10 stopni, natomiast jutro w trakcie dnia chyba ostatni tak ciepły dzień tego roku. 26 stopni w Tarnowie, 25 w Krośnie i Jaśle, 24 w Sanoku, a odczuwalna ma być nawet wyższa. W czwartek już tylko 15 i intensywne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
2: Reklama.

0: trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: No i już jesteśmy po 16:00. W tej godzinie o grzybach sobie porozmawiamy, bo jedni mówią, że w lasach Podkarpacie i Małopolski póki co nie ma nic. Inni wstawiają zdjęcia pełnych bagażników. Więc jak jest naprawdę, o tym sobie porozmawiamy za moment. Teraz Morandy i Miss Call.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
1: Reklama. Płyta tygodnia.
5: Kiedyś to były czasy, teraz to już nie ma czasów. A jakie kiedyś były czasy? Piękne czasy. I o tym teraz w płycie tygodnia grupa Make. Piękne czasy na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie otrzymała dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał dotację w wysokości 100 tysięcy złotych. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 200 tysięcy. Kolejne 300 tysięcy złotych wsparcia pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałą kwotę potrzebną do zakupu nowego pojazdu dla jednostek z Dobieszyna stanowią środki z budżetu gminy Jedlicze. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 1 300 000 złotych.
2: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Tarnowscy funkcjonariusze zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który uciekał przed kontrolą drogową. Do niebezpiecznych wydarzeń doszło w gminie Lisia Góra. Policjanci ruszyli w pościg za kierowcą. Do akcji włączyły się również nieoznakowane radiowozy. Aby zatrzymać uciekiniera, mundurowi musieli użyć pojazdów służbowych oraz broni palnej. Po skutecznym zablokowaniu drogi agresywny i pobudzony kierowca trafił w ręce policji. Badanie śliny potwierdziło, że 26-latek prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Dodatkowo w jego pojeździe znaleziono około 1,5 kg zakazanych substancji. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, niezatrzymania się do kontroli oraz czynnej napaści na funkcjonariusza, za co decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. 2 października w Brzozowskim Domu Kultury odbędzie się recital Jacka Wójcickiego. To wybitny artysta, aktor i piosenkarz, który przez lata współtworzył atmosferę krakowskiej piwnicy pod Baranami. Artystyczne widowisko wzbogaci mistrz instrumentu. Na skrzypcach zagra Michał Chytrzyński, mówi tenor Marek Wiatr.
3: Jacka Wójcickiego znam jeszcze od kresu studiów moich, kiedy przychodził do nas do akademika, do moich koleżanek, bo stworzyli taki zespół wtedy, In Tune, nawet nagrali wtedy pierwszą płytę, więc z tego okresu Jacka pamiętam. Udało mi się go też zaprosić tutaj do Krosna na scenę pierwsze piętro Domu Nauczyciela i była ogromna ilość publiczności, zabrakło miejsc i udało mi się go nakłonić właśnie, że do Brzozowa przyjedzie. Jest to naprawdę duże nazwisko i związane z piwnicą pod Baranami. W tym roku był wielką gwiazdą na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. Także bardzo się cieszę, że wystąpi ten naprawdę znakomity artysta.
1: Recital rozpocznie się o godzinie 18. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na jesienne warsztaty rękodzielnicze. Do wyboru są 4 jesienne propozycje. Malowanie dyni od 3 klasy szkoły podstawowej, młodzież, dorośli, ekotorby, projektowanie autorskich bawełnianych toreb wielorazowych od 1 klasy szkoły podstawowej, młodzież, dorośli, grupy szkolnej, przedszkole, jesienne lampiony, zmienianie słoiczków, klimatyczne lampiony od 2 klasy szkoły podstawowej, młodzież, początkujący, jesienne malowanie na pleksie, nowoczesne obrazy na przeźroczystej płycie od 6 roku życia, młodzież, dorośli, grupy szkolne i przedszkolne. Lokalizacja warsztatów to Muzeum Regionalne w Jaśle lub Generator Nauki Gen.
4: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
8: Reklama.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Sezon grzybowy trwa. Niektórzy mówią, że jest duży wysyp, inni mówią, że w ogóle grzybów w naszym regionie póki co nie ma. A jak to wygląda naprawdę? Powstała taka strona, gdzie grzybiarze mogą zaznaczać, w jakich miejscach jest dużo, a w jakich mało. No i oczywiście chciałbym, żeby to jakoś działało, ale mój rodzony dziadek, gdy tylko się dowiedział o tej stronie, ogarnia trochę komputer, wszedł, znalazł tę stronę i tam, gdzie ostatnio zebrał pół bagażnika, zaznaczył, że nie ma nic. No, mój dziadek typowy grzybiarz. Nie zbiera po to, żeby mieć grzyby, tylko żeby nikt inny nie zebrał. Ale może w ogóle to jest patent, wchodzić na tę stronę i jechać tam, gdzie inni zaznaczyli, że nic nie ma.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama. Quiero...

Za moment 17. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla was najświeższe, sprawdzone i najważniejsze wiadomości. Mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziesz natomiast na twoje radio FM. Tam też możesz słuchać nas gdziekolwiek tylko jesteś. Filip Baćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców. Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
2: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
1: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
1: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo, to w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

0: jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
1: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
2: Zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy. No ciepełka nie będzie. Niestety skończyły się te letnie ciepłe wieczory. Ale jutro już, no ja dalej w klapkach. Powiew lata, bo 26 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, ale czwartulo już deszczowy. No i nie taki ciepły, bo 17 stopni, moi drodzy. Natomiast piątulo...
3: 20 stopni, co
2: 20,
3: ty chcesz dziewczyn? No,
2: ale patrz, ile w nocy, siódemka. Dema.
3: To co, siódma to Rześko.
2: Nie przemawia to do mnie. A to sobie siedź w nocy w takiej temperaturze.
3: Tak, będę.
2: Zobaczymy, czy będzie ci tak Rześko, Marcinku.
4: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
3: Słoneczna, przepiękna, no kolorowa i...
2: No muzyka tak, jak najbardziej.
3: Majorka!
2: No Majorka, Majorka!
3: Majorka, no oczywiście, że tak.
2: Ale by teraz
3: piękna
2: polewał.
3: Hiszpania, gorące no. I serdeczne. Pozdrowienia teraz na antenie Trend Radia. Rozmarzyliśmy się.
2: No i to bardzo.
3: Tak?
2: A ty nie?
3: Nie.
2: A ja tak.
3: Tak?
2: No, cały czas bym tak chciała.
3: Wiem. Liczę na to, że ci się uda.
2: Oby.

0: Masz takiego romana, czy nie?
1: Ach, mam takiego romana.
0: I co?
1: A, i masuje.
0: Ale stopy.
1: No stopy najlepiej.
0: A ty wiesz, że każda część stopy odpowiada za co innego?
1: Co ty mówisz,
0: serio? No poważnie, że tak. Nie, są nawet takie specjalne
1: techniki.
0: Ja
1: chyba nie
0: techniki.
1: Mam takiej, co za łaskotki odpowiada. No znaczy, nie mam.
0: Ale to nie, to jak ktoś... Nie, to ktoś, kto nie ma łaskotek na stopach, to jest syntetykiem.
1: Serio?
0: Nie widziałeś?
1: A teraz są w modzie syntetyki.

Stare dobre granie, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. Gorące i serdeczne pozdrowienia. My oczywiście przenosimy się teraz do Dębowca. Gorąca i serdeczna dedykacja dla mieszkającej tam Ali. A serdeczne i gorące pozdrowienia przesyła Tomek. No i oczywiście prosi o zagranie Magic Bandu. A jak Magic Band, to też ta wyjątkowa piosenka, która zagra teraz. Składam serce w twoje ręce. Coś to znaczy, prawda? Mamy też dla Izy z Pilzna gorące i serdeczne pozdrowienia od Bogdana z Zagórza. Dziękuję za to, że mnie dostrzegłaś. Dziękuję za przepiękne wakacje nad Soliną. Pozdrawiam gorąco i zapowiadam się na sobotę.

Tak, od naszego rezydenta gorąca i serdeczna dedykacja, wyjątkowy numer, czyli no, to jest naprawdę wielki przebój, który mam nadzieję, że też na stałe wpisze się do 90 godziny. Gramy takie hity, Marcin Rogala często podsyła, to był naprawdę strzał w dziesiątkę, oczywiście chodzi o Stay With Me i kawałek, który kojarzy się tylko i wyłącznie z wakacjami. No i też Jump and Joy też się kojarzy jak najbardziej z okresem bardzo upalnym. Weekend za każdą chwilę z tobą dla Weroniki od Piotra, a gorące i serdeczne pozdrowienia płyną z Błaszkowej.

Przebój za przeboje, moi drodzy. Za chwilę informacje. Tak, informacje regionalne, na które zapraszam bardzo gorąco w imieniu naszego newsroomu oraz reporterów, ale wcześniej oczywiście serdeczna i ciepła dedykacja. Tym razem dla Edyty, proszę bardzo, z Jasła. Ciepłe i miłe słowa przekazuje właśnie Eryk, który pozdrawiając serdecznie wybiera twoją ulubioną piosenkę, a jakby nie patrzeć, ta ulubiona piosenka to Superhero. Dazi na antenie Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Gminy w Jedliczu informuje, że w związku z zaplanowanymi wojewódzkimi ćwiczeniami zgrywającymi służb ratunkowych jutro na terenie gminy należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: W szczególności dotyczy to miejscowości Chlebna, Jedlicze, Poręby, Podniebyle i Żarnowiec. Bardzo proszę o zachowanie spokoju, to są ćwiczenia, nie ma potrzeby tutaj się bać. Ćwiczymy dla Państwa, abyście Państwo byli bezpieczniejsi, dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość, zachowanie spokoju. To są ćwiczenia, ale bardzo ważne dla nas i podchodzimy do nich bardzo poważnie.
1: Dodatkowo w tym dniu targowisko miejskie Mój Rynek oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żarnowcu będą całkowicie nieczynne.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Lescy policjanci pomogli mieszkance powiatu bieszczadzkiego. Kobieta błąkała się nocą po Lesku w ubraniu niedostosowanym do warunków atmosferycznych. 55-latka sama opuściła placówkę medyczną, ponieważ chciała wrócić do domu. O szczegółach mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
4: O kobiecie ubranej w szpitalną koszulę powiadomił leskich policjantów kierowca autobusu. Mężczyzna widział ją wcześniej, około godziny 21 w centrum Leska. O tej sytuacji powiadomił funkcjonariuszy pół godziny później, gdy zakończył kurs w sąsiednim powiecie. Policjanci służby patrolowej rozpoczęli jej poszukiwania. Około godziny 23 na obrzeżach miasta, poza terenem zabudowanym, zauważyli kobietę opierającą się o barierę drogową. Była zmęczona i wychłodzona. Okazało się, że 55-latka, nie informując personelu medycznego, sama opuściła szpital, którego była pacjentką. Policjanci zaopiekowali się kobietą i zabrali ją do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać. Powiadomili także placówkę medyczną.
1: Mieszkanka powiatu bieszczadzkiego została przekazana pod opiekę ratownikom medycznym.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: W Iwoniczu oddano do użytku zmodernizowany obiekt przedszkola i żłobka gminnego. Budynek przeszedł gruntowny remont, termomodernizację oraz adaptację pomieszczeń do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaktualizowano również wyposażenie sal dydaktycznych i zaplecza sanitarnego. Obiekt przy ulicy Długiej został dostosowany do przyjęcia łącznie 160 dzieci. W ramach inwestycji powstały 4 sale przedszkolne dla 96 maluchów oraz 3 oddziały żłobkowe, które mogą przyjąć 64 dzieci. W budynku powstała także nowa sala wielofunkcyjna, pełny węzeł kuchenny i sanitarny, a na zewnątrz wybudowano nowy plac zabaw. Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
5: Instytucja, można powiedzieć, że jest przeznaczona i dla rodziców, i dla najmłodszych dzieci, tak? Oczywiście docelowo przede wszystkim dla dzieci. Jest to instytucja opiekuńcza, tak, nie edukacyjna. Jest to pierwszy żłobek na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Rekrutacja do żłobka trwa tak naprawdę przez cały rok i w sposób ciągły. Także bardzo byśmy chcieli, że jeżeli kolejni rodzice będą zgłaszać taką potrzebę, że będą chcieli swoje najmłodsze dzieci zostawić właśnie pod naszą opieką w naszym gminnym żłobku, to również te grupy będą się rozwijać, będziemy zwiększać oczywiście wtedy też zatrudnienie pedagogów czy właśnie opiekunów do tych dzieci.
1: Zadanie zrealizowano dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 milionów złotych oraz ponad 4,3 miliona złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch. Placówka rozpoczęła oficjalną działalność 1 września.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.

Kego na antenie Trend Radia i wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Teraz pozdrowienia dla Marzenki z Jodłowej. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Kacper. No i oczywiście prosi o kawałek, który, oj, nie wiem jak wam, ale mi przypomina wschód słońca. Zachód słońca, słońce w zenicie. Po prostu wakacyjny...

0: Radio.
1: Ach, Marcinie, no co się księ zaczęło? To ty się zacząłeś.
2: Zaraz odblokujemy, mam taką cichą nadzieję.
1: Wiem, no właśnie, moi drodzy, czasami tak jest. Procesorami.
2: No tak, tak.
1: No czasem bywa i tak. Moi drodzy, co tam porabiacie? Jak wam mija w Toruniu?
2: Szyj.
1: Jak?
2: Szyj.
1: Szyj?
2: Szyj.
1: No właśnie, wiesz o co chodzi, ja nie potrafię szyć.
2: Nie potrafisz, a ja potrafię, moi drodzy, właśnie.
1: Nie potrafię szyć, ale bardzo bym chciała.
2: Mamy wtorek, ale szyj w radiu, to znaczy zagadę.
1: Myślałam, że ogarnię tą ironię, ale jednak nie. No taki jesteś.
2: Przeszyjesz mi guzik?
1: Przeszyję ci nawet dwa, a ten na środku, bo tu widziałam, że ci tak trochę odstaje, tam przeszyć trochę coś, damy radę.
2: Feel it, Cyril, to jest kawałek, który wypada z trendy listy,
1: no,
2: oczywiście.
1: Niestety, szkoda trochę, ale za to...
2: dwie propozycje fajne.
1: Cyril powraca.
2: Poważnie,
1: też
2: co
1: w remicie. Cyryla, every time, moi drodzy, i bardzo fajnie w ogóle usłyszeć taki hit w takiej szybszej wersji, bo ten utwór, nie wiem, czy pamiętacie, ten smutny teledysk.
2: Nie pamiętam.
1: Nie pamiętasz. Tak. Jak ja byłam młodsza, to się bałam tego teledysku.
2: Którego?
1: Every time, Britney Spears.
2: A, okej. Okay.
1: No, i wiesz.
2: Nigdy by mi do głowy nie przyszło, że to można się
1: czegoś takiego bać. Jak usłyszałam po raz pierwszy, bo ty nie wiesz, o co chodzi, no bo co ci powiem. No to się lekko zaskoczyłam, ale tak pozytywnie.
2: Pozytywnie?
1: Bardzo.
2: A tym utworem się pozytywnie zaskoczyłaś, czy jeszcze nie?
1: Też, ale to dlatego chyba, że ja uwielbiam Britney Spears, uwielbiam też DJ-a Cyryla, no i ma to do siebie, że jak coś wydaje, to ja od razu, no nawet nie muszę usłyszeć, a wiem, że będzie dobre.
2: Jest takie zdjęcie z 99 roku. Ania przebrana w lakierki, no tak jak Britney Spears próbowała no tak trochę naśladować.
1: No tak.
2: A nosem nad stół nie wystawała.
1: No niestety nie.
2: Bywa i tak, nie?
1: Tak, kac.
2: Ale już wtedy miałaś zakąskę na to, żeby być wielką wokalistką popu.
1: A może jeszcze będę.
2: Będziesz.
1: Wiem,
2: ja
1: że
2: ci cały czas mówię, że będziesz.
1: Manifestuję to.
2: Chociaż bardziej mi przypominasz beat disco.
1: Tak myślisz? A może Dokładnie. Zacznę w tym kierunku?
2: Tak, disco.
1: No. I co, i będę z rękiem nagrywać i...
2: Oczywiście, że tak.
1: Same plusy, ja żadnego minusa tu nie widzę.
2: Ale zobacz, na naszym terenie dużo jest girls bandu żadnego. Może
1: ty, no
2: czas...
1: muszę założyć chyba.
2: No w końcu zmienić, nie?
1: Karolka, jesteś tam?
2: Gdzie
1: może
2: jest?
1: Karolka gdzieś do pracy zmierza.
2: Właśnie, no to...
1: To może założymy co
2: założycie,
1: razem, co?
2: Tak, a jak?
1: No, byłoby dobrze, nie?
2: Ja przyszedłem i stałbym w pierwszym rzędzie, żeby posłuchać.
1: A nie chciałbyś być menago?
2: Menago?
1: No.
2: Nie, bo jesteście... Raz, że ona ma ciężką rękę.
1: No ma.
2: A dwa, ty jesteś kutliwa.
1: I nogę też.
2: No, kutliwa, no to słuchaj, no to jak? No po co ja tam?
1: No ale to...
2: Żeby dostać.
1: Sprawowałbyś pieczę nad tym wszystkim.
2: Tak,
1: musi być taka osoba.
2: Nie dogadałbym się nawet... Nie myślę.
1: Czyli co, casting trzeba zrobić? Czy,
2: u ciebie zespół prosto założyć. Robimy koncerty, a ty bierzesz całą kasę.
1: No tak.
2: No właśnie.
1: Tak, Marcin. No. Ja bym tak bardzo chciała.
2: Tak?
1: No.
2: Niedługo byś tak pociągnęła.
1: A skąd wiesz?
2: By się kłótnie zaczęły.
1: A nie byłoby żadnych, bo ja jestem sprytna.
2: Na pewno.
1: No.
2: Co to, wrócimy do
1: propozycja druga, Kacaj i Animal. A propos girls bandów, to dziewczyny też powracają z ich najnowszym singlem. Chociaż no to już się powoli wykrusza, bo główna wokalistka, no... ogłosiła, że jednak odchodzi i rozpoczyna karierę solową, ale wydaje mi się, że nikogo to raczej
2: Oj,
1: nie dziwi.
2: Tak to wygląda w tych zespołach, że na początku wszystko pięknie, zgodnie, a później
1: ach,
2: już...
1: rok później... Taram, no właśnie.
2: Ja więcej robię, tym mniej, tam i tak...
1: No tak jest, tak jest. Ty masz więcej obserwatorów niż ja.
2: Oczywiście, że tak. No bywa.
1: No bywa.
2: Cóż mamy?
1: Piąteczka, Notion X Club. You know, tak bardzo ładnie. Na czwartym Anotr i Talk to You. No tu jeszcze hit, który kojarzy nam się mega z wakacjami. Joel Corey i Whisper na trzecim, na drugim Dimitri Vegas, Turn the Tide, Silver na ficie, ale waszym top one jest Two Colors i Heart to Heart.
2: Takie hity, takie brzmienia. Oczywiście zostańcie z nami. 101.9, 95 i 2 FM to granie na żądanie.

Jack Jones na antenie Trend Radia i oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiamy Irenkę z Zagórza. Gorące i miłe słowa przekazuje Andrzej. I oczywiście zamówił swoją ulubioną piosenkę, ulubiony przebój. Jak ten, który zamówiła teraz Urszula. Gorąco i serdecznie pozdrawiając wszystkich z Trend Radia. Akordian, słuchajcie. Kawałek pochodzi z 22. Hulaj dusza dla wszystkich.

0: Hulaj dusza na antenie Trend Radia, a tymczasem, no cóż, numer, który bardzo lubimy i osobiście wracamy do niego bardzo często. Dan Balan, na pewno znacie Numa Numa i ten numer pojawi się po informacjach z kraju i ze świata, które w zasadzie już teraz, ale wcześniej gorące i serdeczne pozdrowienia, może powiem kilka SMS-ów, przeczytam kilka SMS-ów dla Wioli, która dzisiaj obchodzi swoje 45. urodziny. Pozdrowienia przesyła Radek. No i oczywiście bardzo prosi o zagranie tego przeboju, który już słyszycie na naszej antenie. Moc gorących i serdecznych pozdrowień dla Wioli oraz Kornelci z Jasła. Miłe słowa od Piotrusia. Bardzo proszę Eye in the Sky. Pozdrawiam całe Trendy Radio. Bardzo dziękujemy. Jeszcze dla Wiolki, tak, z Domaradza. Gorące i serdeczne pozdrowienia płyną prosto z serca Podkarpacia, czyli z Rzeszowa. A miłe słowa przekazuje Asia, ale też i Magda. Dziewczyny pozdrawiają, machają do ciebie, dziękują za twoją pomoc. Jest nieoceniona i bardzo ważna dla nich. Tak więc przekazujemy w 100% właśnie tego, tę informację tekstową. A przed nami, no właśnie, serwis, bo 18.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u, zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
2: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to o 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza, w przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
2: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
5: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego, że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
2: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
6: To już kolejny raz, można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
2: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni, ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu. Uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
7: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasta, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
2: Doceniono też seriale The Pitt i Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.

0: W tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem coraz lepiej grająca Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
1: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry. Jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
0: Mecz w Kielcach o 20:30. Zaległości nadrobiono także w Pucharze Polski. W ostatnim meczu pierwszej rundy pierwszoligowa Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Tym samym znamy już wszystkie kluby, które zagrają w 1/16 finału. Losowanie par w czwartek. Do grona 32 drużyn udało się wejść dwóm ekipom trzecioligowym. To Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolleheit. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację m.in. z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
2: Cóż, w prognozie pogody dzisiaj w regionie zachmurzenie no małe, coraz mniejsze, coraz więcej bezchmurnego nieba. W Jaśle, Krośnie i Gorlicach, Dębicy, Tarnowie, Krakowie nieco więcej chmur, ale też przejaśnienia są przewidywane na późną noc. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, nie za wysokie, w okolicach dziesiątki zobaczymy w regionie. Jutro 26 stopni i prawie bezchmurne niebo. Wiatr południowo-zachodni 14 w porywach do 25, a ciśnienie 1013 hektopaskali. I jeszcze spoglądamy na sytuację biometeo, a ta z kolei niekorzystna. W czwartek 17 kresek, możliwe też przelotne opady deszczu. Cieplej w piątek, bo magiczne 20 stopni.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
1: 795 216 523.
0: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

Tak, moi drodzy, to oczywiście Dan Balan, Numa Numa 2, bo wersja pierwsza powstała nieco wcześniej. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Irenki, pozdrowienia od Bogusia prosto z Sanoka.

w październiku. No i oczywiście pewnie odwiedzą tam mieszkającą Berni, która jest ich najlepszą psiapsiłą. A teraz Klaudia Zielińska, oh yes! Wielki hit 2026 lata tego roku. A to serdeczna dedykacja, moc gorących i serdecznych pozdrowień dla Tadeusza, który dzisiaj kończy 50. Pozdrowienia przesyłają domownicy i piszą prosto z Korczyny. Oczywiście dołączają też piosenkę, którą lubi. To jest dewiza tego programu. Lubicie, a my gramy.

Granie na żądanie w Trendy Radio. Za chwilę informacje regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam. Również na nasz portal trendyradio.pl. A teraz dla Buziego, to chyba jakieś pseudo. Gorące i serdeczne pozdrowienia od kolegów z warsztatu. No i oczywiście dla ciebie też wyjątkowa piosenka z racji twojego narzeczeństwa. Pozdrowienia również dla Oli, a kawałek, który pojawia się specjalnie dla was. To Miraż i Oko. I oczywiście będę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rada Powiatu w Jaśle zdecydowała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia przez Powiat Jasielski do długu. Chodzi o kredyt w wysokości 20 milionów złotych, który ma zostać zaciągnięty przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Dla powiatu oznacza to przyjęcie współodpowiedzialności za zobowiązanie placówki. Przystąpienie do długu ma stworzyć szpitalowi możliwości pozyskania środków finansowych potrzebnych do poprawy płynności i realizacji działań naprawczych. Zobowiązanie ma zostać zaciągnięte na okres 10 lat i wypłacone w transzach. Niedawno wybudowano nowe oświetlenie przy drodze krajowej 28 w Potoku, zostało już uruchomione. Blisko 2-kilometrowy odcinek jest teraz znacznie lepiej doświetlony, co poprawia widoczność i bezpieczeństwo korzystających z tej trasy pieszych, rowerzystów i kierowców. Wartość zadania wyniosła ponad 315 tysięcy złotych. Mieszkańcy Szczepańcowej mogą już korzystać z przebudowywanego odcinka drogi powiatowej relacji Dobieszyn-Świeżowa Polska-Szczepańcowa. Na odcinku o długości 726 metrów wykonano nową nawierzchnię, a jezdnię poszerzono do 5,5 metra. Wykonano również utwardzone pobocze po lewej stronie z masy bitumicznej na długości 410 metrów. Wyremontowano odwodnienie, utwardzono prawe pobocze frezem oraz dostosowano istniejące zjazdy. Wartość przebudowy drogi w Szczepańcowej wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na modernizację dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych w miejscowości Nowy Glinik i Potakówka. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego dróg oraz ułatwi dojazd do gospodarstw rolnych i terenów rolniczych. Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotowych dróg. ZUS zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w lekcjach z ZUS, po których mogą sprawdzić swoją wiedzę o ogólnopolskiej olimpiadzie, mając szansę na indeks na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji i atrakcyjne nagrody. Szkoły, które chcą zgłosić uczniów do olimpiady, mają na to czas do 23 października, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Lekcje ZUS to projekt, który w prosty i przystępny sposób wprowadza młodych ludzi w świat ubezpieczeń społecznych oraz zapoznaje z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia społecznego. Udział w lekcjach to doskonała okazja, aby zdobyć wiedzę, która przyda się nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w dorosłym życiu. Dzięki lekcjom uczniowie mogą lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy i świadomie podejmować decyzje dotyczące swojej przyszłości zawodowej. Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę w ogólnopolskiej olimpiadzie. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Rywalizacja odbywa się w kilku etapach, a najlepsi spotykają się w ogólnopolskim finale.
1: W roku szkolnym 2025-2026 do rywalizacji przystąpiło blisko 27 tysięcy uczniów z całej Polski, w tym ponad 1,3 tysiąca z województwa podkarpackiego. Czwarta edycja wystawy rolniczej Agro Gorlice 2026 odbędzie się w dniach 19-20 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Na uczestników czekać będą m.in. pokazy zwierząt hodowlanych, strefa smaków i rękodzieła, konkurs kulinarny, strefa dla najmłodszych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
3: W poprzednich latach lista wystawców zamykała się na około 100 podmiotach i również w tym roku spodziewamy się dużego zainteresowania. Zapisy nadal trwają, dlatego nie chciałbym jeszcze podawać ostatecznej liczby, ale naszym celem jest co najmniej utrzymanie tego poziomu. Zainteresowanie mogę powiedzieć, że jest duże. Tegoroczna edycja będzie miała również nowe elementy i chcemy, aby oferta była jeszcze bardziej różnorodna. W sobotę pierwszego dnia wystawy zaplanowaliśmy m.in. otwarcie wystawy, wystawę zwierząt, pokaz strzyżenia i pielęgnacji bydła. Nie zabraknie również akcentów kulinarnych i lokalnych.
1: Wydarzenie będzie otwarte dla zwiedzających w sobotę od 13 do 19 oraz w niedzielę od 13 do 17.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Proszę bardzo, powrót do lat 2000, wtedy Zeniu miał 20 lat. Pamięta jak dziś, kiedy poznał na dyskotece szkolnej swoją Izabelę właśnie podczas tego wyjątkowego przeboju. Zagracie to takie wspomnienie, a my jesteśmy teraz Altance, słuchamy Trend Radia i pozdrawiamy bardzo gorąco prowadzących. Dziękujemy, również machamy do was. No faktycznie, French FM, lata 2000, takie właśnie przeboje tam były bardzo popularne.
1: Hop!

0: zaiskrzyło serce drży.
1: Pokochałem cię.

Heartbreak Hotel pojawi się teraz na antenie Trend Radia, słynne nagranie CC Catch, a to jest miła dedykacja dla miłej osobki, która jest najmilsza w naszej całej paczce. I jak myślicie, kto to taki? Kornelia. Pozdrowienia gorące, Kornelka, dla ciebie. Podobno słuchasz teraz Trendy Radia, twoja ulubiona piosenka od dziewczyn, ale też i od pana, no właśnie, o imieniu Marcin. Pozdrawiam gorąco i oczywiście dedykuję kawałek dla ciebie.

0: 19.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ponad 3720 zł na rękę, nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 brutto, czyli mniej więcej 3720 na rękę. To 120 netto więcej niż w tym roku. Nową kwotę zatwierdził właśnie rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Wjazd na przejazd kolejowy, mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów, w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo, powiedział dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Rząd chce zaostrzyć przepisy po zderzeniu pociągów z ciężarówką koło Przysłuchy, gdzie zginęła jedna osoba. Kierowcy za bezprawne wjechanie na przejazd mają też tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Grege.
3: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast wpłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
2: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest. Domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
4: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
5: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie, to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
2: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie. Wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
6: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem, odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych. Od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
2: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsk Opolski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
1: Infosportowe w Trendy Radio.

0: tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
1: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszymowe Mira Andriewa i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
2: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
1: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
2: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
1: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.
3: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 10 stopni tej nocy, jutro 26 i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek delikatnie chłodniejszy, 17 stopni, w nocy 14, ale możliwe opady deszczu, z czego się cieszymy.
4: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

Piękny kawałek, moi drodzy, pojawił się na antenie Trend Radio. Tak, The Kelly Family and Angel. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Kasi, dla Basi, również dla Anastazji, ale też i dla Wacława i Arka. Wszystko trafia do Krosna i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia dla mojej kochanej żony Ani. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Ryszard. Też prosił o zagranie tego przeboju. Pozdrawiamy gorąco. Powracają oczywiście brzmienia lat 90. Takiego wyjątkowego grania od tej rodziny. Bardzo licznej zresztą.

Grani na żądanie, czyli prywatka z Trend Radiem od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 17. A u nas teraz dedykacja wyjątkowa, bo z okazji urodzin dla Marzeny. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają koleżanki z drugiej zmiany. Mamy też pozdrowienia dla właśnie Nikodema, który dzisiaj obchodzi swoje imieniny, a pozdrowienia przysyła rodzinka z Chicago. Pozdrowienia kierowane są do Jasła i oczywiście piosenka w tym momencie.

samym tytule. A to serdeczna i gorąca dedykacja. Uwaga, dla kogo? Dla Żanetki, a miłe słowa przekazuje Kacper. Proszę bardzo, gorące pozdrowienia z Pilsna. No i oczywiście piosenka. Dla Ewy z Gorlic też miłe słowa przekazuje Andrzej. Jeszcze dla Basi, która dzisiaj obchodzi swoje urodzinki. Wszystkiego najlepszego, prosto z Sanoka. Buziaki dla ciebie. A ja bardzo dziękuję, miłego wieczoru życzę. Przed wami odliczanie, którego dokona Ania Minasian. I oczywiście dwudziestka już za chwilę. Fajne propozycje będą.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148.trl i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Ale ten czas nagli w Toruniu nam się kłania.
2: No chyba my bardziej wtorkowi, jak tak sobie pokminie. Dobra, dziubasy, zapraszam was mega, mega serdecznie do udziału w kolejnym odcinku z serii Trendy. Lista, wylot, Armin van Buuren, Here in my arms. Ale za to mam naprawdę świetne propozycje, które, no, wydaje mi się, że przypadną wam do gustu. No, któraś z tych musi. Dobra, play.
3: Wyloty.

0: Armin van Buuren, Here in My Arms. Po raz ostatni i propozycja pierwsza. Natalie Jane powraca z mega viralowym utworem Dance Till I Die, na który fani TikToka no po prostu zacierali ręce i czekali, kiedy Natalie go w końcu wypuści. No i jest, mamy. Posłuchajcie sami, no nuzią trzeba będzie podpytać bankowo.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Natalie Jane i Dance Till I Die w propozycji pierwszej, a już w drugiej powraca Sasha, Armin van Buuren, Everlasting. To też jest mega viralowy hit, który na pewno kojarzycie z internetu. Też doczekaliśmy się całości tej piosenki. Także zapraszam, no wydaje mi się, że jak już sami słyszycie Armin van Buuren, Sasha, no to sukces musi być, nie? Ten duet naprawdę robi masę dobrej roboty. Gramy już teraz na 101.9 i 95.2 FM.
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Lescy policjanci pomogli mieszkance powiatu bieszczadzkiego. Kobieta błąkała się nocą po Lesku w ubraniu niedostosowanym do warunków atmosferycznych. 55-latka sama opuściła placówkę medyczną, ponieważ chciała wrócić do domu. O szczegółach mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
2: O kobiecie ubranej w szpitalną koszulę powiadomił leskich policjantów kierowca autobusu. Mężczyzna widział ją wcześniej około godziny 21 w centrum Leska. O tej sytuacji powiadomił funkcjonariuszy pół godziny później, gdy zakończył kurs w sąsiednim powiecie. Policjanci służby patrolowej rozpoczęli jej poszukiwania. Około godziny 23 na obrzeżach miasta, poza terenem zabudowanym, zauważyli kobietę opierającą się o barierę drogową. Była zmęczona i wychłodzona. Okazało się, że 55-latka, nie informując personelu medycznego, sama opuściła szpital, którego była pacjentką. Policjanci zaopiekowali się kobietą i zabrali ją do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać. Powiadomili także placówkę medyczną.
1: Mieszkanka powiatu bieszczadzkiego została przekazana pod opiekę ratownikom medycznym. Urząd Gminy w Jedliczu informuje, że w związku z zaplanowanymi wojewódzkimi ćwiczeniami zgrywającymi służb ratunkowych jutro na terenie gminy należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
3: W szczególności dotyczy co to miejscowości Chlebna, Jedlicze, Poręby, Podniebyle i Żarnowiec. Bardzo proszę o zachowanie spokoju, to są ćwiczenia, nie ma potrzeby tutaj się bać. Ćwiczymy dla Państwa, abyście Państwo byli bezpieczniejsi, dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość, zachowanie spokoju. To są ćwiczenia, ale bardzo ważne dla nas i podchodzimy do nich bardzo poważnie.
1: Dodatkowo w tym dniu targowisko miejskie Mój Rynek oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żarnowcu będą całkowicie nieczynne.
4: Informujemy o tym, co ważne.
1: W siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego odbyło się zainicjowane przez RZGW w Rzeszowie spotkanie Wód Polskich z lokalnymi samorządami. W trakcie spotkania zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą RZGW w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak przedstawił szczegółowo proponowane rozwiązania techniczne, które pomogą poprawić sytuację hydrologiczną na zbiorniku Besko. Omówiono obowiązujące warunki pozwolenia wodnoprawnego, charakterystykę i podstawowe funkcje zbiornika oraz aktualne uwarunkowania związane z gospodarowaniem zgromadzonymi w nim zasobami wodnymi. Mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
5: W najbliższych dniach Wody Polskie planują złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nowe pozwolenie wodnoprawne z projektem nowej instrukcji gospodarowania wodą, który dostosowuje prowadzenie gospodarki wodnej do aktualnych uwarunkowań klimatycznych. Sprawi to, że w sezonie letnio-jesiennym zbiornik będzie dysponował znacznie większą niż obecnie rezerwą na cele zaopatrzenia w wodę ludności. I co istotne, wprowadzone zasady gospodarowania wodą nie wpłyną w żaden sposób na stan bezpieczeństwa powodziowego, które ten obiekt hydrotechniczny również zapewnia.
1: Oś najniższego ujęcia wody pitnej w Jeziorze Sieniawskim znajduje się 7,6 metrów poniżej lustra wody, w związku z czym dostawy wody dla mieszkańców są zabezpieczone.
6: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48. W treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
10: Natalka, widziałam. Także już teraz Rihanna specjalnie dla najlepszej przyjaciółki w dniu 18 urodzin. Rihanna, Only Girl in the World. Oj, pamiętam, jakby to było wczoraj. A ten hit już ma 15 lat tak naprawdę i miliard wyświetleń. No, to było coś x lat temu. Czekało się tak nawet na teledyski, że to było po prostu niesamowite. No teraz trochę inaczej to wygląda, ale wiadomo, no czas i świat pędzi tak do przodu, no już tego nie zatrzymamy. A dla twojej przyjaciółki Natalka dużo, dużo zdrówka, bo jest najważniejsze. Radości, uśmiechu i czego tylko zapragnie. No właśnie. Bawcie się dobrze w takim razie, dziewczyny, bo pewnie będziecie się dzisiaj widziały, albo już siedzicie razem. A na 20 nowość Britney Spears Everytime w remiksie Cyryla.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Głosować można również bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową trendyradio.pl. 19 Ariana Grande i Stay z 20 na 18 Roxy Niech Będzie Nam ze 16, a na 17 Miley Cyrus Golden Burning Sun. Również oczko ku górze.
0: 19.
2: W górę.

0: Ulala, czyli mam tu zodiakary tak zwane. Pozdrawiamy gorąco znak zodiaku. Panna Paulina was pozdrawia, drodzy słuchacze. No, to chyba żywioł ziemia, nie? Czyli spokojne podejście do życia, chociaż, no tak wam szczerze powiem, ja znam kilka panien, no i ten znak zodiaku też potrafi dawać w pióra, także no, to chyba tak na 100% nie jest. Jakie są wasze znaki zodiaków? Też możecie oczywiście pisać i sobie trochę pogawędzimy na ten temat. No ja uważam, że jest to akurat no, bardzo fajny temat do dyskusji. A już teraz na 16 Aleksandra Stan i Fire w remiksie z 15. Na 15 Lawinia i Leox i Reasons. Lokatę... Aj, no niestety w formie spadkowej. A na 14 podobnie, oczko w dół, Dub Dogs, California Dreamin'.
1: 16. W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
1: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
3: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
1: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
4: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwo Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 10 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 26 i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek 17 stopni, synoptycy przewidują również opady deszczu. W nocy nieco chłodniej, bo 14.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na

0: na względzie dwie tak naprawdę rzeczy, czyli żeby utwór był w miarę cenzuralny, tak, to najważniejsze, no i szukamy nowości na rynku muzycznym, które jeszcze nie pojawiły się w propozycjach. Trzynastka DJ Goya, Jason Derulo, Michiko z 12, na 12 Trips, Justyna Steczkowska i Gwiazdy z 17, a na 11 Somber My Body Isn't Ready z 10.
1: 13. W dół.

0: I zerkamy w kalendarz.
1: Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzimy. No i tu chyba chodzi o książkę. Pamiętam, że już kiedyś na ten temat sobie dyskutowaliśmy, że był taki pisarz i też ilustrator książek dla dzieci, który wydał taką The Dot chyba. Sekunda, ja to sprawdzę.
0: Czekajcie.
1: Dobra, mamy to. Dokładnie, tak. O to chodzi, o książki. Także, moi drodzy, no chyba warto wybrać się już do bibliotek. No ale ten czas jesienny też zdecydowanie sprzyja czytaniu, łamigłówkom, różnym filmikom, filmom. No, ja chyba obejrzę sobie Zmierzch przy weekendzie. No, ja lubię taki klimat mroczny, jeżeli chodzi o filmy. Jak jest u Was, też możecie śmiało pisać. No i czekam na wiadomości od Was, co tam porabiacie we wrześniu, czy lubicie, nie lubicie. No, trochę sobie pogawędzimy na ten temat. Jak nie dzisiaj, no to jutro też jest dzień. 10. Steve Aoki, Eli Oaks Gravity z 11. Na 9. Benny Benassi, Every Single Day z 6. Też, no nieładny spadek. A na 8. Notion X Club, you know, także z 5. w 3-lokatowym za to.
0: 10. W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie otrzymała dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał dotację w wysokości 100 tysięcy złotych. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 200 tysięcy. Kolejne 300 tysięcy złotych wsparcia pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałą kwotę potrzebną do zakupu nowego pojazdu dla jednostek z Dobieszyna stanowią środki z budżetu gminy Jedlicze. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 1 300 000 złotych. Uczniowie z gminy Brzostek mają już ułatwiony dostęp do świeżej wody pitnej. Nowoczesne wodostacje pojawiły się w 4 lokalnych szkołach podstawowych – w Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Siedliskach Bogusz oraz na wsi Brzosteckim. Inicjatywa ma nie tylko promować zdrowe nawyki wśród najmłodszych, ale też realnie chronić środowisko poprzez ograniczenie zużycia jednorazowego butelek plastikowych. Całkowity koszt tego ekologicznego przedsięwzięcia to blisko 18 tysięcy złotych, z czego niemal 10 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Co ważne, z podobnego udogodnienia mają już korzystać także dorośli. Na mocy osobnej umowy nowoczesne poidełko zamontowano w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku, gdzie woda jest stale dostępna dla wszystkich odwiedzających placówkę mieszkańców.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Już 19 września na Senockim Rynku stanie mobilne dwupoziomowe laboratorium w ramach projektu Nauka w Drodze. W programie znajdą się m.in. pokazy i warsztaty chemiczne, eksperymenty fizyczne z zakresu elektrostatyki i przepływu prądu oraz zajęcia dotyczące odnawialnych źródeł energii i roli energii w codziennym życiu. Naukobus będzie dostępny w godzinach od 9 do 14. 20 września w Załużu odbędzie się Dzień Ziemniaka. Świętowanie na placu imprezowym rozpocznie się o godzinie 16 występem kapeli ludowej Zagórzanie. Następnie scenę przejmą zespoły Bija o 17 oraz Mitra o 18. Wieczorną dawkę energii zapewnią formacje Aptekarze o godzinie 20 oraz zespół Perform, który rozpocznie swój koncert o 21. Oprócz muzyki organizatorzy przygotowali prawdziwą ucztę dla podniebienia. Będzie można spróbować słynnego placka ziemniaczanego samego wójta, skosztować regionalnych potraw z ziemniaka chrupiących, spirali oraz ziemniaków pieczonych wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej. Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentuje specjalną wystawę najróżniejszych odmian tego popularnego warzywa, a dla najmłodszych uczestników przygotowano uwielbiane dmuchańce i liczne gry. Start o godzinie 16. 2 października w Brzozowskim Domu Kultury odbędzie się recital Jacka Wójcickiego. To wybitny artysta, aktor i piosenkarz, który przez lata współtworzył atmosferę krakowskiej piwnicy pod Baranami. Artystyczne widowisko wzbogaci mistrz instrumentu. Na skrzypcach zagra Michał Chytrzyński, mówi tenor Marek Wiatr.
3: Jacka Wójcickiego znam jeszcze od okresu studiów moich, kiedy przychodził do nas, do akademika, do moich koleżanek, bo stworzyli taki zespół wtedy, In Tune, nawet nagrali wtedy pierwszą płytę, więc z tego okresu Jacka pamiętam. Udało mi się go też zaprosić tutaj do Krosna na scenę Pierwsze Piętro Domu Nauczyciela i była ogromna ilość publiczności, zabrakło miejsc i udało mi się go nakłonić właśnie, że do Brzozowa przyjedzie. Jest to naprawdę duże nazwisko i związane z piwnicą pod Baranami. W tym roku był wielką gwiazdą na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. Także bardzo się cieszę, że wystąpi ten naprawdę znakomity artysta.
1: Recital rozpocznie się o godzinie 18.
4: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia.
1: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
2: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Zakładka notowania. Wybieracie Trendy Listę i głosujemy, a już teraz 7 Las Gorais z 8 na 6 Joel Corey i Whisper, no niestety tu z 3, a na 5 Axwell Whatever Turns You, no i tu też ładny awans, bo aż o 4 oczka. Nice!
0: 7.

Ja tak sobie kminię, o co chodzi z tym majonezem dzisiaj? A tu widzę, że obchodzimy dzień majonezu. No i nie wiem, co więcej możemy tu powiedzieć. No ja majonez uwielbiam, ale taki nasz standardowy, klasyczny polski majonez, bez żadnych konserwantów, ulepszaczy smaków, barwników, nie cierpię tego. Także moi drodzy, pamiętajmy o tym, żeby, no, jak już wybierać, majonez to ten najbardziej jakościowy. Ja majonez uwielbiam. No jak to tak? Jajeczko bez majonezu. Chociaż polecam stworzyć taki własny przepis na majonez, bo naprawdę to jest mega, mega proste do zrobienia. Tylko potrzeba, a tam chwili czasu. A wieczorem, no na pewno będzie nam się niebawem bardzo nudziło, jak już pogody nie będzie. Także warto spożytkować ten czas na przetwory. Chociaż no, czy majonez do przetworów należy? Nie sądzę, ale zawsze można na kilka dni zrobić i będzie świeży. A na czwartym Oskar Cyms bez końca z siódemy, na trzecim Dimitri Vegas Turn the Tide z dwójeczki, a na drugim Another Talk to You w dwulokatowym awansie. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i nasz zwycięski hicior. 4.

0: Zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Armin van Buuren, Here in My Arms. Propozycje Natalie Jane, Dance Till I Die, Armin van Buuren i Everlasting. Na 20. Britney Spears, Every Time w remiksie Cyryla. Na 19. Ariana Grande, Stay. 18. Roxy, Niech Będzie Nam. 17. Miley Cyrus, Golden Burning Sun. 16. Alexandra Stan Fire. 15. Lavinia i Lay Oaks, Reasons. 14. Dub Talks, California Dreamin'. 13 DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, 12 Trips, Justyna Steczkowska, Gwiazdy, 11 Somber, My Body Isn't Ready, 10 Steve Aoki, Lay Oaks, Gravity, 9 Benny Benassi, Every Single Day, 8 Notion You Know, 7 Let's Go Rise, 6 Joel Corey, Whisper, 5 Axwell, Whatever Turns You On, 4 Oscar Sims, Bez Końca, na 3 Dimitri Vegas, Turn the Tide, na 2 Another Talk to You i zwycięża ponownie i bez żadnych zmian. Two Colors, Heart to Heart. Oj, uwielbiacie ten utwór, widzę i słyszę. Play. No i to mi się podoba.
1: 1.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Były wiceminister z zarzutami Michał Woś nie przyznaje się do winy. Wysokie ceny paliw mogą zrujnować firmy transportowe. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, ma odciążyć policję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nie przyznaje się do winy i odrzuca stawiane mu zarzuty. Polityk Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzuty prokuratorskie. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści. A chodzi o decyzje personalne w służbie więziennej. Woś odpowiada, to zarzut wyssany z palca. Tłumaczy, że ustawa pozwala na decyzję, którą podjął jako wiceminister. A obecne ministerstwo i służba więzienna, jego zdaniem, postępują tak samo, jak postąpił on w czasie pełnienia urzędu. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i firmy transportowe. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna. Prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Młynarczyk.
2: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
3: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać.
2: Część firm może być zmuszona ograniczać flotę, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
1: Strażnicy miejscy uzyskali kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych, czy za niewłaściwe zachowanie kierowców albo pieszych przy przejazdach kolejowych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
5: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
4: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł.
1: Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli ciężarówkę pełną migrantów, którzy nielegalnie przyjechali do Polski. To 34 osoby z Pakistanu i Somalii, zatrzymani na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Łotwy. Straż przetransportuje wszystkich z powrotem na Litwę. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Anastazja Kuś została nominowana przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki w plebiscycie na najlepszego lekkoatletę roku w kategorii Wschodząca Gwiazda. 19-letnia sprinterka została mistrzynią świata juniorów w Eugene.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 26 i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek stricte deszczowy, 17 stopni. W nocy tylko 3 stopnie mniej, bo 14. Do usłyszenia, ja życzę udanego wieczoru i trzymajcie się ciepłusio, dbajcie o siebie, bo no czas przeziębieniowy w pełni.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd zaostrza kary za łamanie prawa na przejazdach kolejowych. Niecały miesiąc po pożarze w Katowicach rusza odbudowa targowiska. Polacy wygrali 4. mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze tej jesieni kierowców mogą czekać surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd zajął się projektem zmian w prawie drogowym. Jak podkreśla premier Donald Tusk, potrzebne są zdecydowane działania, by poprawić bezpieczeństwo.
2: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
1: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Śledczy badają tragedię pod Kłobuckiem. Według wstępnych informacji śmiertelnie postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Do zdarzenia doszło na służbie podczas konwoju więźnia, mówi rzeczniczka służby Arleta Pęconek.
3: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
1: Na razie służby nie podają więcej informacji. Po niespełna miesiącu od pożaru ruszyła odbudowa spalonego targowiska w centrum Katowic. Powstaje kilkanaście nowych budek handlowych i chcemy, żeby ludzie jak najszybciej odzyskali pracę, mówi zarządca targowiska Tomasz Czuber.
4: Mamy plan zakończyć to z końcem września, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy to się uda.
1: Ze współczuciem o handlarzach mówią klienci.
5: Żal mi jest tych ludzi, tak stracili ten dobytek.
6: Co pani tutaj zazwyczaj kupowała?
7: Przeważnie ubrania. Tą panią tutaj znałam, tu miała bardzo dużo towaru, pięknego towaru i aż mnie serce boli, jak patrzę.
1: Być może do końca miesiąca wszystko będzie gotowe. Sprawca podpalenia, 23-letni mężczyzna, przyznał się do winy. Czeka na wyrok w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Kiedyś było ich na wsi pełno, dziś praktycznie zniknęły. Kuropatwy mają wrócić do wiejskiego krajobrazu. Przyrodnicy chcą odtworzyć ich populację. Pod Poznaniem samorządowcy i leśnicy uwolnili 600 takich ptaków pochodzących z hodowli.
8: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
9: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
8: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
1: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Kuropatwy zniknęły z krajobrazu z powodu zmian w uprawach i rosnącej liczby drapieżników. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Wynik sugeruje, że mogło być łatwo i przyjemnie, ale było nie do końca tak. Ukraińcy czasem nawet wychodzili na prowadzenie. Z szacunkiem mówi o nich nasz siatkarz Marcin Komenda.
10: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy jakość gry i to cieszy.
1: Jutro jeszcze mecz z Bułgarią. Biało-czerwoni są już pewni wygrania swojej grupy, a jeśli zdobędą Mistrzostwo Europy, to będą też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich.

18 do 20 stopni nad morzem, jutro 24 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, podobnie na wschodzie Polski, na południu nawet 26. Na północy i na zachodzie pojawią się deszczowe chmury, ale słońca też trochę zobaczymy.

zaiskrzyło, serce drży.